taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i

0: is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Decyzja w sprawie rządowej interwencji w ceny paliw ma być na dniach. Nocna prohibicja niewykluczona w całym kraju. Przepisy w drodze. Królewski Zamek z Lubuskiego Międzyrzecza dostanie własną monetę.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Powrót CPN ma się rozstrzygnąć w tym tygodniu. Niebawem może zapaść decyzja o ewentualnym wznowieniu programu osłonowego. To po zapowiedziach premiera, który nie wykluczył wprowadzenia pewnych ulg dla kierowców na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Wiceszef kancelarii szefa rządu Jakub Stefaniak potwierdza, że prace trwają.
4: Takie rozwiązanie jest szykowane, znaczy tożsame. Natomiast proszę pamiętać o tym, że gdyby nie złośliwe weto prezydenta do ustawy o zyskach spółek Skarbu Państwa, to już dzisiaj dawno Polacy płaciliby mniej za paliwo.
2: W tym tygodniu według prognoz e-petrol.pl za litr 95 trzeba zapłacić maksymalnie 7 zł 36 groszy, za litr oleju napędowego 8 zł i 19 groszy.
3: Prawda Antyradia.
2: A jako o tankowaniu mowa, to nocna prohibicja możliwa w całej Polsce. Przepisy są na razie na etapie sejmowych prac. Jednak deklaracje się pojawiają, mówi Wioletta Tomczak, wiceszefowa Komisji Zdrowia z Polski 2050.
5: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych.
2: Oprócz zakazu nocnej sprzedaży, poselski projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu, także napojów 0%.
3: Prawda Antyradia.
2: Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na skuterze wodnym w Warmińsko-Mazurskim. W niedzielę na jeziorze Jagodne 16-latek zderzył się z łodzią motorową i zmarł. Przebieg wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratury z Giżycka.
3: Prawda Antyradia.
2: Średniowieczny zamek z Międzyrzecza w Lubuskiem znajdzie się na monecie. Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę w serii Odkryj Polskę, mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
6: Będzie wygrawerowany międzyrzecki zamek Kazimierza Wielkiego, który jest jedynym królewskim zamkiem tej części Polski. Bardzo nas to cieszy, bo stanowi to o randze obiektu i jest to niezwykle cenny element też, myślę, że turystyki nie tylko gminnej, ale i województwa lubuskiego.
2: Monetę będzie można kupić w przyszłym roku. Grzmi i pada na Lubelszczyźnie, w pozostałej części kraju bez deszczu. Przelotnych opadów trzeba się spodziewać na północy Polski, jednak w większości kraju słonecznie. Upału dziś nie będzie, na termometrach do 24-26 stopni. Taka aura utrzyma się do piątku. Wtedy zacznie się robić cieplej, weekend znów może być upalny.

0: magazyn Antyradia.
1: Sierpień w Chorzowskim Centrum Kultury zapowiada się absolutnie wyjątkowo pod hasłem urodzinki. Jubileuszowy 20. sezon Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Będą genialne, pełne emocji spektakle, których po prostu nie możecie przegapić, podobnie zresztą jak innych wydarzeń. A co się będzie działo, o tym opowie wam Maciek Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, znowu miło być w tej wakacyjnej porze u ciebie, Marta.
1: Zanim zajrzymy do Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, który świętuje swoje urodziny, to najpierw, moi drodzy, chcielibyśmy wam opowiedzieć o bardzo fajnych jeszcze dwóch spektaklach plenerowych, które przed nami, w tak zwana druga część sierpniowa. To będą jakie spektakle?
2: Przede wszystkim Wyspy, wykonanie zespołu Kawil na ulicy Gałeczki, a dokładnie na skwerze Mahatmy Gandhiego w Chorzowie, i później Świtezianka w wykonaniu zespołu tanecznego Soul na Maciejkowicach. To już pod koniec sierpnia.
1: Chorzowski Teatr Ogrodowy, to dopiero będzie sztos i wypas. Startujecie 14 sierpnia i na dzień dobry dwaj giganci polskiej estrady.
2: Dokładnie tak, Chorzowski Teatr Ogrodowy, 20 urodziny. I tak też został zatytułowany właśnie urodzinki. Bardzo się cieszę, że właśnie też pan prezydent Szymon Michał widzi potencjał w tym wydarzeniu, tylko też jego decyzją odbywa się ta 20 edycja. Te urodziny tego, już można powiedzieć, stałego punktu programu wakacyjnego, teatralnego w Chorzowie. Cała koncepcja jest o tyle fajna Teatru Ogrodowego, bo rzeczywiście zaczynał w tych ogrodach Sztygarki jeszcze wtedy. I można powiedzieć, że on się tak rozrósł, że tych rzeczy plenerowych jest mniej. Są rzeczy, ten mały teatrzyk dla dzieci, ale jest też w tym roku w ogrodach Starochorzowskiego Domu Kultury jeden spektakl, ale po prostu tak się rozrósł i te spektakle są, można powiedzieć, topowe z całej Polski, że technicznie ten teatr ogrodowy coraz mniej się stawał ogrodowy, a coraz bardziej przenosił się do Chorzowskiego Centrum Kultury po prostu z powodów technicznych.
1: Ja patrzę tutaj, zaraz dam ci dokończyć, przepraszam, że wejdę w słowo. Joanna Szczepkowska, Teatr Kores, dwaj giganci polskiej estrady, o których zaraz powiemy, o kogo tutaj chodzi. Naprawdę topowe wydarzenia.
2: Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jakby ideą całą Chorzowskiego Teatru Ogrodowego jest to, że przez to, że miasto, decyzją pana prezydenta, dofinansowuje cały ten festiwal, no to te bilety są w bardzo przystępnych cenach. No normalnie, powiedzmy sobie szczerze, choćby wybierając się na spektakl do Teatru Polskiego w Warszawie, no to trzeba te 150, 160 czy nawet więcej złotych wydać. Tu bilety kosztują 60 zł, czyli one są naprawdę w bardzo promocyjnej cenie dla mieszkańców. I właśnie dzięki temu nie trzeba jechać do Warszawy, do Teatru Polskiego. Teatr Polski przyjeżdża
1: płacić na pociąg.
2: Dokładnie, do Chorzowian. I jeszcze przy tych cenach benzyny teraz to już w ogóle. Powiedzmy sobie tak, Bohdan Łazuka i Czesław Majewski, czyli mamy na sam dzień dobry, na inaugurację sezonu Tuzy polskiej sceny. Mądrą rzecz powiedział Sergiusz Brożek, czyli właśnie główny ogrodnik, naczelny ogrodnik Teatru Ogrodowego, który powiedział, że Bohdana Łazukę trzeba pokazywać, dopóki Bohdan z nami jest. To, myślę, to nam będzie też towarzyszyło przy tej inauguracji, że jest z nami Bohdan Łazuka.
1: Kiedy ktoś mówi Bohdan Łazuka, to ja niezmiennie w głowie mam nie lubię poniedziałków i kiedy on idzie z tym po tych torach tramwajowych.
2: Tak, to jest w ogóle świetna scena, nie? Bo ona pokazuje właśnie absurd tych wszystkich sytuacji, które się działy w epoce tam słusznie minionej. No także zaczynamy 14 sierpnia w piątek, no a później Teatr Kores, nie mogło być inaczej, wznowienie i w ogóle chorzowska premiera, bo tego w Chorzowie jeszcze nie grano, Tiger Girls. No myślę, nie wiem, czy ty, Mando, widziałaś Tiger Girls?
1: Nie, jeszcze przyznaję, nie.
2: Opowieść o trzech wdowach, można powiedzieć, jest to ten kolejny taki delikatnie feministyczny element przenoszone teraz w wakacje, bo mamy i Teatr Kobiecy przecież na Biadaczu i później mamy historię o trzech wdowach w Tigers Teatru Kores i to 21 sierpnia. Historia pełna humoru, ale też pokazująca, czym jest dusza, czym jest miłość, czym są wyzwania po prostu w ludzkim życiu. Później pewne nowum, bo Teatr Anatomia, czyli teatr, który przeniósł się do Chorzowa, teatr, który rewitalizuje były budynek po banku PKO na Chopina 10, już są na ostatniej prostej i tam powstanie właśnie miejsce dla teatrów niezależnych, dla muzyki niezależnej, dla zespołów, dla artystów, dla twórców, performatorów, wszystkich artystów. Właśnie Teatr Anatomia, który jest już naszym chorzowskim teatrem, można powiedzieć, również wystąpi w Teatrze Ogrodowym, a dokładnie w ogrodach Starochorzowskiego Domu Kultury 25, i to będzie kryminalny spektakl Otto. Aha. Czyli z jednej strony mamy troszkę tak recitalowo, troszkę tak operetkowo-komediowo, a później mamy spektakl kryminalny w przestrzeni nocnej, bo to już będzie godzina 20, także w sierpniu już się robi w miarę ciemno o tej porze, więc też będzie fajny klimat. No a później można powiedzieć śląskie klimaty, no bo i Teatr Niedowiary z Pyskowic, który jest bardzo znanym teatrem obecnie, w spektaklu Rajza Donikaj,
1: czyli Teatr Kerygodo.
2: Teatr Kerygodo, dokładnie. I to jest rzecz, która się w ogóle dzieje na Bahnhofie w Pyskowicach w okresie II wojny światowej. Ja myślę, że w ogóle scenariusze Agaty Przewięźlic są na tyle, o ile osadzone w tych starych czasach, to one są tak aktualne, że no nie można świętować urodzin Teatru Ogrodowego bez pokazania tej historii śląskości i tego, że tak naprawdę nie tylko w Pyskowicach był Bahnhof, tylko Bahnhof był wszędzie. Aha. I podobne historie mogły się zadziać w każdym śląskim mieście. Także, żeby zakończyć temat tych śląskich teatrów, to na finał będzie 31 sierpnia w CIM-ie, w Centrum Integracji Międzypokoleniowej, Teatr Naumiony z Ornontowic, Bajtle. I to jest też rzecz, którą myśmy bardzo chcieli pokazać w Teatrze Ogrodowym Chorzowianom, ponieważ to jest kolejny kapitalny przykład tego, jak kultura śląska, ta teatralna kultura śląska, jest w stanie opisywać rzeczywistość, odnosząc się, tak jak już mówiłem wcześniej, do tej tradycji Górnego Śląska. Mhm. Więc można powiedzieć, że całe wakacje w Chorzowie te związane z teatrem, bo czy Trele Frelek, czy Rajza Donikaj, czy Bajtle, to są wszystko historie, które mają kultywować tą śląskość, mają pokazywać tą kulturę śląską z tej strony wyższej kultury jednak, nie? No bo jakby spytać kogoś w Polsce, czym mu się kojarzy śląska kultura, no to powie Rolada, prawda? Tak. Czy tam te śląskie szlagiery i tak dalej, a przecież my tu mamy tak potężne teatry, właśnie jak właśnie Teatr Naumiony, czy...
1: A wiesz, jak jest kapusta po śląsku na M? Modro kapusta.
2: Modro kapusta, to ja ci też zadam, że tak powiem, kontrę. A wiesz, co to jest? Uberiba?
1: Uberiba, nie.
2: Kalarepa. I to jest najlepsza zupa letnia, to jest z kalarepy. Moja mama robi mistrzowską zupę z uberiby, także serdecznie
1: jest...
2: pozdrawiam.
1: A pan kraut?
2: No to jest ciaper kapusta.
1: Ciap kapusta, dokładnie. Dokładnie. Dobrze, ale przeszliśmy w kulinaria, wracajmy do ogrodu.
2: Dokładnie.
1: Nie, no w sumie też ogród, warzywa. Trochę tak tu nam to wszystko pasuje.
2: Co jeszcze? Właśnie teraz tak się rozmarzyłem przy tej ciaper kapuście i przy tej uberibie. Także, że mamy te potężne teatry, które opowiadają tą nieznaną historię Śląska, nieznaną jeszcze, bo ona coraz bardziej wchodzi jednak na te salony. Także mnie cieszy, że właśnie ta obecność śląskości w Teatrze Ogrodowym jest obecna, no ale też nie byłoby Teatru Ogrodowego, gdyby nie Wielkie Gwiazdy, czyli Teatr Polski z Warszawy, Joanna Szczepkowska, separatka, na scenie Dorota Landowska i właśnie Joanna Szczepkowska, legenda polskiej kultury, można powiedzieć, Joanna Szczepkowska. Ja do dzisiaj czytuję wszelkie posty, jakie pojawiają się na Facebooku od pani Joanny. Jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem inteligencji i jakby ciętego języka, w którym można skwitować rzeczywistość. Więc to wszystko w Chorzowie od 14 do 31 sierpnia. Zapraszamy wszystkich do Chorzowa, bo warto.
1: Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury.
2: Bardzo dziękuję. W Chorzowie teatralnie i tanecznie.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Ojciec coraz starszy i coraz bardziej zaangażowany. O szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Mężczyźni coraz później zostają ojcami, podobnie jak kobiety matkami. Ma to zapewne związek z tym, że mężczyźni i kobiety coraz później zawierają małżeństwa, a przecież wciąż zdecydowana większość dzieci rodzi się w małżeństwach. Faktem jest też jednak, że to zjawisko późniejszego ojcostwa dotyczy też związków nieformalnych. W rezultacie mężczyzna, który w 2025 roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. Dla porównania w 2010 roku miał niespełna 31 lat. Na dodatek mężczyzna dziś rzadziej zostaje ojcem. W ostatnich latach liczba urodzeń mocno spadała, o ile w 2010 roku było ich, a był to dobry rok pod tym względem, ponad 400 tysięcy, o tyle w zeszłym roku tylko 238 tysięcy. Na dziecko najliczniej decydują się mężczyźni w wieku między 30 a 34 lata. W 2010 roku dominowały dwie grupy wiekowe, 30-34 lata i 25-29 lat. W tej chwili dominuje już tylko jedna, ta starsza. Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach. Nieco starsi, liczący od 20 do 24 lat, też zdecydowanie rzadziej zostają ojcami. W 2010 roku mężczyzn w tym wieku, którzy cieszyli się narodzinami dziecka, było ponad 41 tysięcy, a w ubiegłym roku niespełna 9 tysięcy. Ojcowie, którzy jak wszyscy mężczyźni generalnie wciąż więcej czasu niż kobiety przeznaczają na aktywność zawodową, a mniej na tę związaną z domem, zmieniają się i coraz chętniej poświęcają uwagę swoim pociechom. Przeciętnie zajmują się nimi około 2 godzin dziennie. Zdecydowana większość ojców aktywnie też wspiera mamy w opiece nad dziećmi. Ważna zmiana, jakiej jesteśmy też świadkami, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku dekad, w przypadku rozwodu, w zdecydowanej większości przypadków, opieka nad dziećmi przyznawana jest obojgu rodzicom, a nie tylko mamie. Tu doszło do prawdziwej rewolucji, która też potwierdza, że troska o relacje ojca z dziećmi zyskała mocno na znaczeniu i ma konkretny wymiar.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: Wyjazd we wrześniu tańszy niż w wakacje. To, o czym w większości wiemy, na konkretne procenty przełożył serwis travelist.pl. Eugeniusz Triasun.
6: Wrzesień coraz częściej przestajemy traktować jako koniec sezonu urlopowego, natomiast staje się ten miesiąc właściwie jego spokojniejszym i bardzo naturalnym przedłużeniem. Szczególnie w pierwszej połowie miesiąca temperatury nadal potrafią przekraczać 20 stopni, ale na plażach czy na górskich szlakach jest już znacznie mniej tłoczno. Jest to dobry moment zarówno dla par, które szukają bardziej kameralnego wypoczynku, jak i dla rodzin na zorganizowanie takiego wyjazdu, ponieważ łatwiej znaleźć pokoje rodzinne oraz potrzebne hotelowe udogodnienia. Najważniejszym trendem i takim punktem zaczepienia w tej chwili są ceny, ponieważ wrześniowe pobyty w polskich hotelach kosztują w tym roku obecnie średnio o 11% mniej niż jeszcze rok temu. Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost. Natomiast ciekawie wygląda również porównanie z wakacyjnym szczytem, ponieważ nad Bałtykiem wrześniowy pobyt jest średnio o 31% tańszy niż ten w lipcu lub sierpniu, a w górach różnica wynosi około 20%. Oferty ze śniadaniem w obiektach między 3 a 5 gwiazdkami zaczynają się obecnie od 250 zł dla pary nad morzem i od 215 w górach. Spojrzeliśmy również na kierunki, które w ciągu ostatniego roku najbardziej zyskały na zainteresowaniu właśnie względem rezerwacji z czerwca 2025 i wśród nich wyróżniają się m.in. nad Bałtykiem Jarosławiec, Łeba czy Pobierowo. Ta pierwsza miejscowość przyciąga szeroką plażą, obecnością ważnej atrakcji turystycznej, jaką jest latarnia, ale też kusi Muzeum Bursztynu. Łeba natomiast jest kurortem dobrze znanym, ale również daje możliwość spokojniejszej wyprawy na ruchome wydmy. A Pobierowo, o którym w ostatnim czasie jest dosyć głośno, jest też dobrą bazą wypadową na rowerowe wycieczki po Wybrzeżu Rywalskim. W tym czasie wzrosło również zainteresowanie Dziwnowem, który łączy morze z Zalewem Kamieńskim, a także łazami położonymi między Bałtykiem a jeziorem Jamno. Tymczasem w górach mocno zyskały Szczyrk, Świeradów, Zdrój, Biały Dunajec, Krynica, Zdrój i Muszyna. W Szczyrku możemy znaleźć liczne szlaki, gondole, trasy rowerowe, w Świeradowie uzdrowiskowy klimat z górami izerskimi, a w Białym Dunajcu możemy potraktować tą miejscowość jako też bazę do zwiedzania Podhala i korzystanie z położonych w pobliżu Term. Krynica to bardzo dobre połączenie gór i również wypoczynku uzdrowiskowego, a Muszyna wyróżnia się przepięknymi ogrodami, trasami spacerowymi i krajobrazami na Beskid Sądecki. A więc wrzesień to też nie tylko niższe ceny, ale również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć, dlatego zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej, ponieważ wraz ze wzrostem obłożenia dostępność będzie się zmniejszać, a ceny bliżej terminów będą rosnąć.
5: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: okazjach w Media Expert.
1: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Pieniądze na pomoc dla powodzian mogły trafić nie tam, gdzie trzeba. Realizacja jednej recepty w kilku aptekach coraz bardziej dostępna. Puma ponoć grasuje na Mazowszu. Szukają jej służby.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6:30. Mieszko Drescher, zapraszam. Afera z funduszem dla powodzian na Dolnym Śląsku. CBA sprawdza przyznawanie pieniędzy firmom poszkodowanym przez żywioł 2 lata temu. To odpowiedź na artykuł WP.pl. Portal informuje, że 4,5 miliona złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, lokalną działaczką Koalicji Obywatelskiej. Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka. O jej przyszłości ma zdecydować sąd koleżeński.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz więcej pacjentów ma możliwość realizacji jednej recepty w kilku aptekach. Z takiej usługi można skorzystać już w co drugiej aptece, tylko na Lubelszczyźnie to 600 punktów, mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.
2: W jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
0: Mapa aptek znajduje się na pacjent.gov.pl.
1: Prawda Antyradia.
0: Etna znów daje o sobie znać i paraliżuje lotnisko w Katanii we Włoszech. Z powodu erupcji wulkanu wstrzymane zostały wczoraj przyloty. Popiół wulkaniczny przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół lotniska. Sycylijska Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Często zakłóca ruch lotniczy w Katanii na głównym lotnisku wyspy.
1: Prawda Antyradia.
0: Puma grasuje na Mazowszu. Ponoć była widziana w okolicach wsi Osiek Wulka w Mazowieckiem na północ od Warszawy. Jest apel, żeby zachować ostrożność i nie wchodzić do lasów. Służby już działają.

0: mówi Karol Szczepaniak z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie.
1: Teraz służby gminne po porozumieniu ze Strażą Leśnią udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
0: W przypadku zauważenia zwierzęcia najlepiej dzwonić pod 112. Pełna kultura. Zapraszam. Nowy Spider-Man zarabia jak Avatar. Produkcja po niespełna 2 tygodniach od premiery ma już na koncie ponad 600 milionów dolarów. Niewykluczone, że jak tak dalej pójdzie, to film zbierze ponad 2 miliardy dolarów. Ostatni Avatar, Ogień i Popiół, nie przebił bariery 1,5 miliarda dolarów. Pierwszy zebrał najwięcej, prawie 3. Odyseja też radzi sobie nieźle, przebiła już 1,1 miliarda dolarów. To więcej niż Mroczny Rycerz powstaje. Już wiadomo, co w następnej kolejności nakręci reżyser wspomnianego Spidermana. Naruto weźmie na warsztat Destin Daniel Cretton. Ruszyły już poszukiwania od twórców głównych ról. To ma być produkcja aktorska. Zdjęcia miałyby wystartować jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku. Reżyser prywatnie jest wielkim fanem Naruto i z jego wypowiedzi wynika, że można się spodziewać kilku części.
2: Sponsorem programu są... Militaria.pl.
0: Grzmi i pada na Lubelszczyźnie, w pozostałej części kraju bez deszczu. Przelotnych opadów trzeba się dziś spodziewać na północy Polski, jednak powinno być słonecznie. Upału raczej nie będzie, na termometrach do 26 stopni. Taka aura utrzyma się do piątku, wtedy zacznie się robić cieplej. Weekend znów może być upalny.
2: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Kastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Miau!
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Potężna nocna burza na Mazowszu. Strażacy mają ręce pełne roboty. Przemysław Czarnek może być podmieniony na innego kandydata na premiera. Sąd zdecydował w sprawie nastoletniego nożownika z Kamiennej Góry.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Tysiące ludzi bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa, zablokowane drogi. Superkomórka burzowa uderzyła na Mazowszu tej nocy. Najmocniej w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedle cywiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Nawałnicy towarzyszyło wyjątkowo wiele wyładowań. Ciągle mamy ręce pełne roboty, mówi Maciej Kwiatkowski ze Straży Pożarnej w Ciechanowie.
15: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no, dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
14: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu może potrwać cały dzień.
0: Prawda Antyradia.
14: Czarniak może odpaść w przedbiegach z wyścigu o stołek premiera. Miałby go zastąpić Zbigniew Bogucki lub Tobiasz Bocheński. To nieoficjalne pogłoski. Czołowi politycy partii ucinają wszelkie spekulacje, ale są też i tacy, którzy mówią wprost o konieczności zmiany. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi, że nic mu o tym nie wiadomo.
16: Minister Zbigniew Bogucki jest szefem kancelarii prezydenta i z tego, co mi wiadomo, planuje dalej pełnić funkcję szefa kancelarii.
14: W partyjnych sondażach spodziewanego efektu Czarnka nie widać. Według ostatnich badań już po rozpadzie poparcie dla partii mocno spada i obecnie wynosi około 17%.
0: Prawda Antyradia.
14: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi 16-letni nożownik z Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Nastolatek jest podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka. Ofiara w poważnym stanie trafiła do szpitala. Według ustaleń policji chłopcy się znali. Nie wiadomo, dlaczego starszy zaatakował.
17: Prawda antyradia.
14: Latarnie będą sprytne w Warszawie. Podpisano umowę na stworzenie Centrum Zarządzania Oświetleniem Ulicznym i zainstalowanie na latarniach specjalnych sterowników. Zarząd Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
18: Tworzą bezprzewodową sieć, dzięki której zza ekranu komputera w ZDN-ie będziemy mogli zdalnie sterować oświetleniem.
14: Dzięki nowemu systemowi prąd w latarniach będzie przez całą dobę, nie tylko wtedy, kiedy się świecą. To umożliwia zainstalowanie na przykład czujników jakości powietrza albo hałasu. Prawie 3 minuty po 7. Powoli przestaje grzmieć, ale wciąż kropi na Lubelszczyźnie. W pozostałej części kraju bez deszczu. Przelotnych opadów trzeba się spodziewać na północy Polski, jednak w większości kraju słonecznie. Upału dziś nie będzie, na termometrach do 24-26 stopni. Taka aura utrzyma się do piątku. Wtedy zacznie się robić cieplej. Weekend znów może być upalny.
17: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
19: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
20: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy dzisiaj... ciebie też obudziła burza w nocy?
2: Mnie nie obudziła mnie burza. Obudziła. Ja chrapię głośniej niż tak? Odgłosy burzy.
1: Ja miałam dwa w jednym, i chrapianie, i burzę. O drugiej w nocy obudziła mnie, słuchajcie, taka burza, że musiałam wstać, zamknąć okno i potem prawie w ogóle nie spałam, więc jestem dziś niewyspana, wybaczcie mi.
2: Wybaczamy Małgorzacie. Myślę, że tutaj jest takie miejsce, gdzie sobie wszystko wybaczamy.
1: Dobrze.
2: My, słuchacze i tak dalej, i tak dalej. Będę miał dla was historię z przestrogą. Bo wczoraj grzebałem w czacie GPT i powiem wam, co zrobił. Poza tym będzie Retro News. Poza tym będzie o ustawieniach, o tym, co ja robię nagminnie, czyli przypomnienia w telefonie. Co się dzieje z naszą pamięcią, jak nadużywamy opcji telefonu różnych.
1: Dobrze nie jest.
2: Bracia Blues. Everybody needs somebody to love.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, wczoraj zacząłem grzebać w czacie. Gadałem z AI. A propos takiego skwerku, który jest obok mojego domu, między zadbanymi budynkami, jest po prostu, są haszcze. Więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego wszędzie jest ładnie, są ławki, a tam
2: obok
1: jest po prostu dżungla i haszcze. Więc zacząłem pisać, okazało się, że to jest budynek, teren, który należy do kogoś. Ten ktoś chciał zainwestować. Oczywiście nie da się na tej działce nic wybudować, więc się wściekł i wyciął na skwerku drzewa, które tam były. Nie? I po prostu nikt nie może tam nic zrobić. Miasto nie może interweniować i tak dalej, więc są haszcze. I wygląda to brzydko. No i zacząłem gadać z tym czatem GPT i pytać się o kamienicę, w której ja mieszkam, bo ja lubię takie historyczne rzeczy. I wyobraźcie sobie, ten baran, ten technologiczny kretyn napisał, że w moim domu było biuro śpiewaka Jana Kiepury. Biuro. I że stały dziewczyny i krzyczały pod balkonem. Zresztą powiedział, że to w moim mieszkaniu.
2: Jan Kiepura jest Sosnowca, wiesz o tym, nie?
1: Legenda. No i wyobraź sobie, co ja mówię, co ty kłamiesz? Dlaczego ty tak kłamiesz? I chat GPT odpowiada mi: muszę cię bardzo mocno przeprosić i uderzyć się w piersi.
2: Naprawdę
1: tym
2: się
1: razem,
2: oszukał?
1: Tak, Janem Kiepurą poniosło mnie wyobraźnię i kompletnie zmyśliłem tę historię.
2: Naprawdę?
1: Tak. Nie było tam żadnego jego biura ani impresariatu. Nie wiem, jak moja baza połączyła te fakty, ale to całkowity mit i klasyczny przykład tak zwanej halucynacji AI. Bardzo przepraszam, że wprowadziłem się.
2: Nie wierzę. Znaczy, wiesz co, bo ja wiem, że one się mylą i wiem, że trzeba, bo ja korzystam z czata GPT, przyznam szczerze, przy niektórych projektach i trzeba zrobić tak zwanego double checka i czasami go podpytać, bo zmyśla, ale aż tak, to pierwszy raz się z czymś takim spotkałem.
1: Nie przepraszam. Ja mówię, co ty?
2: Nie przyjmuję, trzeba było napisać.
1: Ja też nie przyjmuję, tylko widzisz, no ja się pytałem o głupią kamienicę, jak ktoś się pyta, wiesz, o choroby serca, no to naprawdę róbcie double, triple, quattro, sei cento, formaggio.

0: Ferrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99

0: Jest ostateczna decyzja sądu w sprawie ukraińskiego patostreamera. Dochodzenie epidemiologiczne w Warszawie. Są nowe przypadki gruźlicy. Zbierają się bocianie sejmiki. Ptaki szykują się do odlotu do Afryki.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 7:30. Mieszko Drescher, zapraszam. 10-letni zakaz wjazdu do Polski dla ukraińskiego patostreamera. Władysław O. złożył skargę kasacyjną, ale przegrał. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał decyzję. Ukrainiec w stroju gnoma wielokrotnie zakłócał w Polsce porządek i atakował przypadkowych przechodniów. Mógł też działać przeciwko naszemu państwu, mówi rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
0: Władysław O. został deportowany z Polski 2 lata temu.
1: Prawda Antyradia.
0: 28 tysięcy odszkodowania za mobbing minimum. Prezydent podpisał nowe przepisy o mobbingu właśnie. Jest w nich nie tylko kwestia odszkodowania. I firma Joanna Łuksza.
3: Zgodnie z nowymi przepisami mobbing będzie oznaczał uporczywe, czyli powtarzające się, nawracające lub stałe nękanie pracownika. Poszkodowany nie będzie musiał wykazywać, że trwało ono długo, wywołało konkretny skutek, ani było celowym działaniem sprawcy.
0: Każda firma zatrudniająca co najmniej 10 osób będzie musiała przygotować procedurę zgłaszania mobbingu. Będą na to miały pół roku od wejścia przepisów w życie, czyli od 5 listopada.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami.
1: Prawda Antyradia.
0: Kierunek ciepłe kraje. Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki bocianów. To oznacza, że ptaki szykują się do odlotu, informuje przyrodnik Jacek Słupek.
4: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie. Dlatego, że bociany korzystają z kominów termicznych. Jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
0: Dystans do Afryki bociany pokonują w około 26 dni. Powoli przestaje grzmieć, ale wciąż kropi na Lubelszczyźnie. W pozostałej części kraju bez opadów. Przelotnego deszczu trzeba się spodziewać na północy Polski. W większości kraju powinno być jednak słonecznie. Upału nie będzie na termometrach do 26 stopni. Taka aura utrzyma się do piątku, wtedy zacznie się robić cieplej. Weekend znów może być upalny.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 18 minut do godziny 8. Poproszę o dźwięczek.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: W 1892 roku urodził się generał Władysław Anders, dowódca II Korpusu Polskiego, człowiek odpowiedzialny za ewakuację z nieludzkiej ziemi 115 tysięcy wojskowych, cywili i dzieciaków do Iranu w 1942 roku. Poza tym Monte Cassino, poza tym działalność, proszę ja was, na emigracji.
2: Ważna persona.
1: Ważna persona bardzo. Na wyspie Alcatraz pod San Francisco, Kalifornia, otwarto więzienie federalne, 1934 rok, i to chyba jedno z najbardziej znanych więzień świata.
2: Więzienie, legenda.
1: Ja znam Białołękę, ja znam Wronki, dokładnie.
2: Czarne.
1: Tak, znam też San Quentin, no i oczywiście Alcatraz. W 1984 roku prezydent USA, pan Ronald Reagan, podczas testu mikrofonu zażartował sobie w radio przed audycją, no i powiedział: bombardowanie Rosji w ciągu kilku minut. No i wywołał to dość duży skandal w trakcie środka zimnej wojny. Wszyscy się trochę poddenerwowali i przestraszyli jednocześnie. Steve Wozniak, znasz tego pana?
2: Nie.
1: 50. rocznik, amerykański inżynier i programista, który współzakładał Apple.
2: A, to zapamiętam.
1: Dziękujemy,
2: to
1: panie, dziękujemy Steve, panie dziękujemy. Steve. A na koniec świętej pamięci już. W 53. roku urodził się Hulk Hogan, amerykański wrestler, aktor, legenda Stanów Zjednoczonych. Nie ma co gadać. No, każdy kojarzy jego blond wąsy, blond łysinę.
2: Blond wąsy. Ja teraz nie będę mogła tego zobaczyć przez cały
1: blond
2: dzień.
1: Blond wąsy, blond łysinę i bandanę. Więc no, miło wspominam na pewno. Mój okres dziecięcy jara się strasznie. 16 minut do godziny 8.
0: Człowiek kalendarium.

0: 10 minut do godziny 8.
1: Tak, a po godzinie 8 Małgorzata Wierzejewska, moja przyjaciółka vis-a-vis, zaprezentuje wam retro newsa, bo jej głos absolutnie pasuje do tego języka z początku XX wieku. Dodamy jeszcze informację o najsmutniejszym imieniu ever i myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy.
0: No mnie zdziwił ten artykuł.
1: Nazywając dziecko w ten sposób. Taka ciekawostka. Piękne imię, ale ma swój background. Słyszymy się po 8:00.

0: Izzy Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25.

0: CBA kontroluje wypłaty pomocy dla powodzian po zgłoszeniach o nieprawidłowościach. W tym tygodniu może być decyzja o ewentualnym powrocie programu CPN. Urosła strefa płatnego parkowania w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Mieszko Drescher, zapraszam. CBA kontroluje wypłacenie pieniędzy pomocy finansowej dla powodzian, m.in. tych z Dolnego Śląska, powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej. W sumie 4,5 miliona złotych miało trafić do firm sąsiadów i męża Anny Konieczyńskiej, szefowej Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Według ustaleń w WPPL powódź nie wyrządziła im poważnych szkód. Wypłatę pomocy od kwietnia bada Centralne Biuro Antykorupcyjne, zapewnia rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
2: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie, skrupulatnie wyjaśnione.
0: Konsekwencje polityczne już są. Działaczka Koalicji Obywatelskiej została zawieszona w partii i czeka na sąd koleżeński.
1: Prawda Antyradia.
0: W tym tygodniu może być decyzja o ewentualnym powrocie programu CPN. To po zapowiedziach premiera, który nie wykluczył wprowadzenia pewnych ulg dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Według analityków rynku w tym tygodniu wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze niż w zeszłym.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na skuterze wodnym w Warmińsko-Mazurskim. W niedzielę na Jeziorze Jagodne 16-latek zderzył się z motorówką i zmarł. Przebieg wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratury z Giżycka.
1: Prawda Antyradia.
0: Powiększyła się strefa płatnego parkowania w Krakowie. Trzeba już płacić także przy Błoniach, cmentarzu Podgórskim i w pobliżu Ronda Matecznego. Władze miasta przypominają kierowcom, aby zwracali uwagę na oznakowanie. To zmiany wprowadzone na wniosek samych mieszkańców, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: Te trzy obszary, o których mówiliśmy, one trochę funkcjonowały na zasadzie takiego trochę darmowego park and ride'u. Po prostu ktoś, kto przyjeżdżał do Krakowa, zostawiał tam swoje samochody i dalej kontynuował podróż komunikacją miejską i w związku z tym ta rotacja miejsc parkingowych była mała i mieszkańcy po prostu nie mieli gdzie w tych miejscach zaparkować.
0: Dokładny obszar stref płatnego parkowania jest na stronie Zarządu Dróg. 8:02.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Pochmurno we wschodniej Polsce, na zachodzie raczej słonecznie. Z czasem słońce powinno wyjść w większości kraju. Na termometrach w ciągu dnia w granicach 26 stopni. Na północy może przelotnie pokropić. Jutro już niemal w całej Polsce bezchmurne niebo, temperatura podobna. Taka aura najpewniej utrzyma się do piątku. Potem może się zrobić gorąco.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Elektronews, czyli polska kronika radiowa. Desperanos.
1: 10 minut po godzinie 8. Małgorzata co tydzień wyszukuje w internecie różne wiadomości z przeszłości, tym razem dzięki facebookowemu profilowi wycinki z polskich gazet przedwojennych.
2: Wspaniały profil, polecam bardzo serdecznie.
1: Polecamy twórców i tych, którzy zbierają, a my potem z tego korzystamy. Znalazła fragment z Ekspresu Porannego z 1928 roku. Ja się odcinam, bo tutaj głos kobiecy wydaje mi się będzie idealnie pasował do tej historii miłosnej.
2: Don Juan w Bali. Zbiorowa zemsta 6 zazdrosnych kawalerów. Zamieszkały na Żoliborzu pan Abram Kopałek. Bawił się doskonale na balu przy ulicy Nalewki numer 2A. Po kilku turach wyszedł do umywalni, by poprawić sobie fryzurę. Raptem otoczyło go 6 mężczyzn. Napastnicy, rozebrawszy z lekka pana Kopałka, nasypali mu do garderoby papryki, zabronili ruszać się przez kwadrans i wyszli. Wyjąc z bólu, kawaler opuścił salę balową, pojechał do domu i wlazł do bali z wodą. Nieborak nie rozumie, jakimi pobudkami kierowali się jego wrogowie, których, jak powiada, widział po raz pierwszy w życiu. Policja przypuszcza, że zajście ma podłoże romantyczne, bowiem pan Kopałek uchodzi za wielkiego bałamuta.
1: Wspaniałe. Świetna historia o papryce w majtkach. No i słowo bałamut zostało tutaj przypomniane naszym wspaniałym słuchaczom. 11 po 8. Dziękuję pani Małgorzato.
2: Polecam się.
0: Pani jest Petronius, czyli polska kronika radiowa. Desperanos.
1: Pani jest Krystyną Czubówną Petronius.
2: O matko, ale komplement.

0: teraz będzie o kasie, której prawdopodobnie nikt z nas nigdy nie zobaczy.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu.
0: Ja to takie robię rzeczy, że włączam sobie sama mikrofon i Piotrek chce coś mówić, a ja mówię czekaj.
2: Tak, ale puściła mi fanę i no. Tam też, wakacyjne. Chodzi o to, że pan sobie zasłużył zdecydowanie, bo mówimy tutaj o 86-latku, który w swoim życiu przepracował 67 lat.
0: Podziwiam.
2: I do niego trafia rekordowe świadczenie od ZUS. Jego emerytura wynosi 54 tysiące złotych brutto miesięcznie.
0: Ile to netto jest, to blisko 38 tysięcy złotych przy standardowej umowie o pracę, tak by to wyglądało.
2: Tutaj trzeba się głęboko pochylić, bo pan sobie zasłużył i liczymy na to, że pociechę będzie miał z tego pan. Pojedzie sobie po świecie, coś sobie kupi fajnego.
0: Ja myślę, że ma wnuki. Myślę, że ma wnuki i dzieci i że wszystkim pomaga i że wszystkim pokupował mieszkania i poogarniał i tak dalej. Nie, znaczy, słuchajcie, rzeczywiście szapoba, bo 67 lat przepracować, to po pierwsze trzeba mieć siłę i moc, a po drugie trzeba bardzo lubić swoją pracę.
2: A mamy też, no bo to jest mężczyzna, wśród kobiet rekord należy do pani, która mieszka w Bydgoszczy. Mm-hmm. 61 lat pracy, przeszła na emeryturę w wieku lat 81, otrzymuje 42 tysiące brutto miesięcznie. Z danych ZUS-u wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat jest coraz więcej pracujących emerytów. O połowę, wyobraźcie sobie.
0: Wiesz co, ja się wcale nie dziwię, bo wtedy ta składka im rośnie, plus oni też nie czują jakby, że są nikomu niepotrzebni. Tak
2: a
0: myślę.
2: Ja widzę po kilku starszych znajomych moich rodziców, że im dłużej pracują, tym dłużej pozostają młodzi.
0: I lepsza forma, no tak, zdecydowanie.
2: Więc gratulujemy panu i chylimy się, kłaniamy się w pas. Pan Leny teraz też będzie miał dobrą emeryturę.
0: No.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavallo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie!
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Pod Wrocławiem. Całe technologiczne miasteczko chce zbudować jeden z tamtejszych koncernów technologicznych. Samorządowcy z regionu prowadzą już rozmowy w tej sprawie, aby zacząć przygotowania. Na razie plany miasteczka z fabrykami i zapleczem są raczej ogólne. Tajwański koncern ma zdradzić szczegóły jesienią. Do końca roku chce podpisać ostateczne dokumenty. Potem daje 20 miesięcy na pierwszy etap budowy.
1: Prawda Antyradia.
0: Co najmniej 111 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Kolumbii. To było najsilniejsze uderzenie kataklizmu od dekady, na szczęście w słabo zaludnionej części kraju. Ekipy ratunkowe przeszukują zawalone budynki. Pomoc oferują już Stany Zjednoczone. Departament Stanu przekaże 15,5 miliona dolarów na tymczasowe schronienie dla tych, którzy stracili domy, na żywność i ochronę.
1: Prawda Antyradia.
0: Polaków ubywa. Z wyliczeń GUS-u wynika, że w 2060 roku będzie nas 31 milionów. To wpłynie na to, ile i jakie mieszkania będziemy kupować.
2: W dużych miastach popyt raczej wciąż będzie spory, ale raczej na mniejsze mieszkania, bo rośnie liczba gospodarstw jednoosobowych. 20 lat temu to była 1/5 wszystkich, teraz ponad 1/3. Na popyt wpływają też przyjezdni. Sonar Home, Anton Bubiel.
3: Obecnie rynek mieszkaniowy coraz mocniej odczuwa skutki napływu pracowników i studentów z zagranicy. To dodatkowy popyt koncentrujący się przede wszystkim w największych ośrodkach akademickich i gospodarczych.
2: Przegranymi tych zmian mogą być mniejsze miasta, do których ludzie mniej chętnie będą się sprowadzać. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Dojazd do szpitali w Katowicach-Ligocie będzie utrudniony. W czwartek ruszy remont jezdni na skrzyżowaniu ulic Panewickiej, Medyków i Kijowskiej w imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Wojciech Grabarczyk.
4: Część robót będzie wykorzystywana tylko w nocy. Większość prac będzie prowadzona w ciągu dnia. Natomiast tą inwestycję zaplanowano właśnie na okres wakacyjny, gdy to natężenie ruchu jest mniejsze niż w pozostałej części roku.
0: Remont obejmie około 300-metrowy odcinek jezdni. Pochmurno we wschodniej Polsce, na zachodzie raczej słonecznie. Z czasem słońce powinno wyjść już w większości kraju. Na termometrach w ciągu dnia w granicach 26 stopni. Na północy może przelotnie pokropić. Jutro już niemal wszędzie bezchmurne niebo, temperatura podobna. Taka aura najpewniej utrzyma się do piątku, potem może się zrobić gorąco.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Jest takie ładne imię dla dziewczynki.
2: Małgorzata.
1: Tradycja. Słuchaj.
2: Cię, no, tradycja to klasyk.
1: Mamy Maję, mamy Zosię, mamy Łucję, których jest coraz więcej. Takie imiona nadają Polacy i Polki swoim córkom. Oczywiście są też takie imiona, które no, nie są w trendzie. Na przykład Wilhelmina, wyobraźcie
2: sobie.
1: To
2: piękne imię.
1: Ostatnie dwie dekady. Dwie dziewczynki zostały nazwane Wilhelminami.
2: Tak, przepiękne imię.
1: Ale, moi drodzy, jest też imię, które w ostatnich latach, 2023-2026, nie zostało użyte ani razu. Żadna dziewczynka go nie otrzymała. Chodzi o imię Dolores.
2: I ty znalazłeś ciekawostkę w ogóle, bo ja nie wiedziałam, że to imię ma taką historię.
1: Tak, w Polsce jest 232 kobiety o imieniu Dolores.
2: Ani jednej nie znam.
1: Ja też nie, ale myślę, może jakaś słuchaczka ma na imię Dolores i do nas zadzwoni. To byłoby super. 321-321-600. No i o co chodzi z tym imieniem? Bo jest piękne, brzmi świetnie, no ale pochodzi ono z języka hiszpańskiego. I ono dosłownie oznacza ból. Cieszy się ono w krajach hiszpańskojęzycznych, w Stanach Zjednoczonych na przykład też jest bardzo popularne, ale w Polsce pozostaje szeroko gdzieś w obwodzie imion nadawanych.
2: A Nabokowa czytał?
1: Czytał.
2: A wiesz, że Lolita to jest zrobienie od Dolores?
1: Naprawdę?
2: No.
1: Oż ty.
2: Widzisz?
1: Oż ty. Ale słuchajcie, bo brzmi negatywnie. I no, w końcu ból, ale z drugiej strony bardzo pozytywne cechy osobowościowe łączą się z Dolores. Uważa się, że kobiety o tym imieniu są silne, odporne na trudności życiowe, a przy tym bardzo empatyczne i wrażliwe.
2: Świetna to była ciekawostka.
1: Więc jeżeli jest Dolores wśród naszych słuchaczy, to niech dzwoni 321-321-600.

0: Cześć, tutaj Dolores. Pozdrawiam panią Małgo, pana Kędziora i wszystkich słuchaczy Antyradia. Miłego dnia.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ale pan...
2: Jedna spośród 232 dziewczyn o imieniu Dolores.
1: Tak, ale słuchajcie, okazuje się, że znacie dziewczyny o takim imieniu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Co prawda ja nie mam na imię Dolores, natomiast spotykałem się kiedyś z kobietą o tym imieniu. A owa pani jest Brazylijką i w istocie wspaniałą, empatyczną, ciepłą kobietą. Także potwierdzają się tutaj słowa pana redaktora. W istocie prawdopodobnie kobiety o tym imieniu właśnie mają te cechy. Pozdrawiam, co tego dobrego.
1: Widzisz, czyli miałeś rację. Ale pana przyspieszyłam swoją drogą. Słyszałeś, jak szybko mówił?
2: Tak, ale dlatego, że za chwilę prawda w Antyradiu i musieliśmy to zrobić. No,
1: tak
2: pan
1: jest.
2: Się na pewno nie pogniewa. Pozdrawiamy pana koleżankę z Brazylii. Manam, nie poganiaj mnie. Teraz. Tu Desperados. W Antyradio.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. Dilerzy.subaru.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
4: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Rosja szykuje prowokacje wobec Polski, ostrzegają zagraniczne wywiady. Nasze wojsko będzie prężyć muskuły. Sobotnia defilada ma być największa w historii RP. Rośnie ruch w knajpach, ale gastronomia niekoniecznie ma się dobrze.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00, Mieszko Drescher, zapraszam. Rosja chce nam zrobić przykrą niespodziankę. Przed prowokacjami ostrzegają wywiady państw bałtyckich. Mowa m.in. o operacjach fałszywej flagi wymierzonych w nasz kraj. Dlatego poszczególne stolice podnoszą poziom ochrony takich obiektów jak tamy, elektrownie czy infrastruktura gazowa. U nas lepszą ochronę dostał Orlen. W stanie większej czujności jest też Świnoujście i tamtejszy terminal gazowy. Analizowane są też alternatywne trasy importu gazu na wypadek problemów na zwykłych szlakach.
1: Prawda Antyradia.
0: Moskwa knuje, a Polska odstrasza pokazem siły. Między innymi taki cel ma sobotnia defilada wojskowa, która ma być największa w historii RP. Na Wisłostradzie w Warszawie zobaczymy ponad 300 pojazdów i prawie 2000 żołnierzy, zapowiada wiceminister obrony Paweł Bejda.
2: Będzie bardzo dużo sprzętu. Czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, Rosomaki, będzie też Borsuk.
0: Na niebie zobaczymy 60 statków powietrznych. Poza tym po raz pierwszy polskie myśliwce F-35. W tym czasie w Gdyni będzie parada ponad 20 okrętów wojennych.
1: Prawda Antyradia.
0: Donald Trump wracał z Turcji po kryjomu. Dumny amerykański przywódca wyleciał z tego kraju w tajemnicy innym samolotem niż latająca rezydencja Air Force One. Washington Post pisze, że podczas jego lipcowej wizyty na szczycie NATO w tym kraju było zagrożenie zamachem. Szykował go ponoć Iran.
1: Prawda Antyradia.
0: Większy ruch jest w lokalach gastronomicznych. Restauratorzy patrzą na sezon z nadzieją, chociaż goście nadal liczą się z wydatkami i częściej wybierają tańsze dania albo rezygnują z przystawek czy deserów. Nie pomaga też zmienna pogoda i mniejsza liczba turystów. Ekspert Posbistro Damian Szczypczyk.
3: Dalsza część sezonu pozostaje trudna do jednoznacznego przewidzenia. Zmienna pogoda wpływa na spontaniczne wizyty, ogródki gastronomiczne oraz lokale działające w miejscowościach turystycznych. Przy rosnących kosztach działalności i zatrudnienia nawet wysoki ruch nie musi więc oznaczać równie wyraźnej poprawy rentowności.
0: W czerwcu wskaźnik koniunktury w zakwaterowaniu i gastronomii wzrósł z 14,7 do 19,7 punkta.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Pochmurno we wschodniej Polsce, na zachodzie raczej słonecznie. Z czasem słońce powinno wyjść w większości kraju na termometrach w ciągu dnia do 26 stopni. Na północy może przelotnie pokropić, jutro niemal bezchmurne niebo, temperatura podobna. Taka aura najpewniej utrzyma się do piątku, potem może się zrobić gorąco.
4: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są... Militaria.pl

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Wszystko zapisujemy sobie w notatnikach, ale bardziej chyba już telefon do tego służy. Ja bez kalendarza w telefonie bym sobie nie poradził.
2: Myślę, ja że zapisuję, ale bardzo rzadko tam zaglądam. I właśnie na tym polegał problem u mnie też z kalendarzem takim papierowym, bo ja bardzo chciałam używać takiego kalendarza. Nawet sobie co roku kupuję, ale zapisuję tak mniej więcej do czerwca i to jeszcze w kratkę, a potem on leży.
1: Rozumiem. Słuchajcie, no zrobili badania, czy to nasze zapisywanie ciągłe może mieć fatalne skutki dla naszego procesu zapamiętywania. Czy my po prostu nie sprawiamy, że nasza pamięć staje się sama z siebie coraz gorsza
2: sprawiamy.
1: Z pokolenia
2: zrobię
1: na pokolenie.
2: Spoiler, no. Sprawiamy. W jednej wersji eksperymentu uczestnicy tego eksperymentu nie dostawali żadnych wskazówek, musieli samodzielnie pamiętać o wszystkich rzeczach. W drugiej jedno z tych zadań było wspierane wyraźnym przypomnieniem wyświetlanym na ekranie. Tak? No. I po zakończeniu tej części eksperymentu wszyscy ponownie wykonali taki sam test jak przed nim, ale usunięto wszystkie odpowiedzi. I co się okazało, że gdy przypomnienia zniknęły, to przewaga szybko wyparowywała. Przewaga dlatego, bo wcześniej ci, którzy mieli przypomnienia w telefonie, z tą pamięcią radzili sobie z zapamiętywaniem o wiele lepiej. Ma to sens, co powiedziałam, czy nie?
1: Staram się to wszystko teraz... Nie zapamiętałem tego, co powiedziałaś. Ale czyli rozumiem, że wspierajmy się, ale bez przesady. Mhm. Starajmy się też po prostu samodzielnie sobie przypomnieć, co się wydarzyło, a w akcie desperacji dopiero zerkać w telefon, tak?
2: Zapisałam sobie tutaj wniosek. Jeśli każdą sprawę powierzamy smartfonowi, mózg dostaje coraz mniej okazji do ćwiczenia pamięci prospektywnej. A podobnie jak w przypadku sprawności fizycznej, gdzie nawet krótki trening poprawia pamięć, brak regularnych ćwiczeń może z czasem odbić się na naszych możliwościach.
1: Dziękuję.
2: Proszę.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu.

0: Jeśli jesteście ciekawi, o czym powiemy po 9.30, to my sami nie wiemy i póki co możemy was zaprosić na co?
1: Nie, no za chwilę newsy w Antyradio oczywiście. Pogadamy o tym z Gretką i powiemy o tym, co robi Morrissey, bo znowu kurczę odwołał koncert. Jeżeli Morrissey powie, żeby nie jeść mięsa, będę jadł mięso. To jest tak ważny...
0: Zaraz
1: That's
0: opowiesz.
1: How much I hate Morrissey. To Robert Smith o tym artyście i powiemy o tym, co się wydarzyło. Po wpół do.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Politycy koalicji rządzącej bezlitośni dla koleżanki z Dolnego Śląska podejrzewanej o przekręt finansowy. Złota alga wraca do kanału Gliwickiego. Cud podczas akcji ratowniczej w Kolumbii. Matka z półrocznym dzieckiem uratowana.
7: Prawda Antyradia.
8: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Sprawę pieniędzy dla Powodzian trzeba wyjaśnić. Tak mówią w obozie władzy o potencjalnym przekręcie na 4,5 miliona złotych w wykonaniu działaczki Koalicji Obywatelskiej. Według WPPL pieniądze miały trafić m.in. do firmy męża Anny Konieczyńskiej. Problem w tym, że nieruchomości miały nie ucierpieć w powodzi.

0: Magda Hoffman z Gliwickiego Oddziału Wód Polskich.
1: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
0: Cały kanał Gliwicki jest patrolowany. Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu pobliskiej rzeki Kłodnicy, ale jeszcze nie ma wyników badań wody.
2: Prawda Antyradia.
0: Matka z półrocznym dzieckiem wśród ocalonych spod gruzów w Kolumbii. To w ramach akcji ratunkowej po wczorajszym trzęsieniu ziemi. Wiadomo już o 130 ofiarach.
2: Prawda Antyradia.
0: Latarnie będą sprytne w Warszawie. Podpisano umowę na stworzenie Centrum Zarządzania Oświetleniem Ulicznym i zainstalowanie na latarniach specjalnych sterowników. Zarząd Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
3: Tworzą bezprzewodową sieć, dzięki której zza ekranu komputera w ZDN-ie będziemy mogli zdalnie sterować oświetleniem.
0: Dzięki nowemu systemowi prąd w latarniach będzie cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy świecą. To umożliwia zainstalowanie na przykład czujników jakości powietrza albo hałasu. Prawie 33 minuty po 9. Pochmurno we wschodniej Polsce, na zachodzie raczej słonecznie. Z czasem powinno wyjść słońce w większości kraju. Na termometrach dziś do 26 stopni, na północy może przelotnie popadać. Jutro już niemal bezchmurne niebo, temperatura podobna. Taka aura najpewniej utrzyma się do piątku, potem może się zrobić gorąco.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: A teraz będzie historia o tym, że są rzeczy ważne i ważniejsze.
2: Ostatnio oglądałem materiał o tym miejscu, gdzie powstaje, moi drodzy, CPK. Mhm. Teraz to się nazywa inaczej. I rzeczywiście tam wiele osób protestuje, muszą być na siłę przeprowadzane. A tutaj mamy coś takiego, co na pierwszy rzut oka wydaje się dość komiczne, bo przez jedną małą atrakcję turystyczną blokuje się całą inwestycję.
1: Tak, mało brakowało, a węzeł energetyczny łączący Irlandię i Wielką Brytanię nie powstałby, gdyż iż miał przebiegać przez grób, uwaga, grób, powtarzam, tego zgretka z Harry'ego Pottera.
2: Ja jestem absolutnym mugolem, więc musisz mi wyjaśnić, o co chodzi.
1: Ale wiesz co, ja też jestem mugolem absolutnym, ale wiem, kim był zgredek, bo ta postać przypominała bardzo znanego polityka niektórym, więc stąd wiem, że...
2: To takiej średniej sławie, że tak powiem.
1: I on zginął w siódmej części słynnej serii o Harrym Potterze. Scena, w której został pochowany, została nakręcona właśnie na popularnej plaży Freshwater West w hrabstwie Pembrokeshire w Walii. Mhm. I właśnie tamtędy miał przechodzić ten węzeł energetyczny. No i okazało się, że fani Harry'ego Pottera bardzo protestowali, byli bardzo niezadowoleni, no i rzeczywiście nie zrobili tego i tam można sobie teraz przychodzić i na tym grobie kamyczki dokładać.
2: No i wyobraźcie sobie, że trasa została zmieniona, grób będzie, turyści będą przyjeżdżać, jakoś się można było dogadać. O Morrissey'u wam powiem jeszcze na koniec, dobra?
1: Dobra, to zaraz.
2: To za chwilkę.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: Nasz ulubiony artysta, specjalista od odwoływania koncertów, odwołał swoją rezydencję w Las Vegas. Oczywiście, że tak. Ja nie wiem, czy ktokolwiek ma na niego wpływ. Ja się nie znam.
2: Ja mam jedno pytanie. Czy ty widziałeś kiedyś, jak on się uśmiecha?
1: On się tak uśmiecha, jak ja smucę. No. Mniej więcej.
2: Ale cóż się wydarzyło? Co takiego się stało, że znów doszło do tego incydentu?
1: Słuchaj, no jeżeli chodzi ci o konkretny powód, to po prostu nie ma. Wynn Las Vegas, tak nazywa się hotel, od 14 sierpnia miały odbywać się tam koncerty. No i po prostu nie ma. Nie ma. Nieprzewidywalne problemy logistyczne. Taki powód podano, więc wiemy, jak można nazywać od teraz Morrisseya, po prostu problem logistyczny.
2: Może być. On miał też zagrać chyba w lipcu, prawda? Na początku lipca w progresji na letniej scenie. Dobrze pamiętam, to też zostało chyba odwołane.
1: Tak. Ale Robert Smith z The Cure wydaje się takim spokojnym człowiekiem, prawda? Zacytuję ci go na koniec. Dobra. If Morrissey says not to eat meat, then I'll eat meat. That's how much I hate Morrissey. Koniec. 10 minut do godziny 10.
2: Słyszymy się jutro. Pa! Pa.

0: emocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
0: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
6: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
11: masz. Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Czarnek może odpaść z wyścigu o urząd premiera. Pociski balistyczne z Korei Północnej spadły na Ukrainę tej nocy. Puma grasuje na Mazowszu. Szukają jej służby.
12: Prawda Antyradia.
13: Minęła 10:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Czarnek może odpaść w przedbiegach z wyścigu o stołek premiera. Miałby go zastąpić Zbigniew Bogucki lub Tobiasz Bocheński. To nieoficjalne pogłoski. Czołowi politycy partii ucinają wszelkie spekulacje. Ale są też i tacy, którzy mówią wprost o konieczności zmiany. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi, że nic mu o tym nie wiadomo.
14: Bogucki jest szefem kancelarii prezydenta i z tego, co mi wiadomo, planuje dalej pełnić funkcję szefa kancelarii.
13: W partyjnych sondażach spodziewanego efektu Czarnka nie widać. Według ostatnich badań już po rozpadzie poparcie dla partii mocno spada i obecnie wynosi około 17%.
12: Prawda Antyradia.
13: Pociski balistyczne produkcji Korei Północnej spadły na Ukrainę tej nocy. Zabiły 6 osób, informuje o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na celownik Rosjan trafił Kijów i okolice oraz region Zaporoża.
12: Prawda Antyradia.
13: Akt oskarżenia za obrażanie taksówkarza z Ukrainy. To mundurowy z CBŚP nie potrafił się zachować i stanie teraz przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia za zwyzywanie mężczyzny w Radomiu rok temu. Stróż prawa był pijany w chwili zdarzenia.
12: Prawda Antyradia.
13: Puma grasuje na Mazowszu. Była ponoć widziana w okolicach wsi Osiek Wólka w Mazowieckiem. Jest apel, żeby zachować ostrożność i nie wchodzić do lasów. Służby już działają, mówi Karol Szczepaniak z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie.
15: Teraz służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
13: W przypadku zauważenia zwierzęcia najlepiej powiadomić służby, dzwoniąc pod 112. Takie poszukiwania to już świecka tradycja w sezonie wakacyjnym. Rok temu były poszukiwania serwala pod Olsztynem. W 2024 pytona w Stalowej Woli. W 2023 rzekoma lwica grasowała pod Berlinem. Rok 2020 to puma celebrytka Nubia, a w 2018 roku też były poszukiwania pytona, ale w Warszawie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Pochmurno we wschodniej Polsce, na zachodzie raczej słonecznie. Z czasem słońce powinno wyjść w większości kraju. Na termometrach w ciągu dnia do 26 stopni. Na północy może przelotnie pokropić. Jutro już prawie bezchmurne niebo, temperatura podobna. Taka aura najpewniej utrzyma się do piątku, potem może się zrobić gorąco.
16: sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Robbie Williams. Fan piłki nożnej, a niektórzy mrugają i złośliwie mówią i nie tylko. Dzień dobry.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Paweł Chowaniec, wtorek 11 sierpnia, 13 minut po 10. No to dzień dobry, dzień konserwatora zabytków, zabawy w piasku, synów i córek. Napisał pan Wojciech, ustanowiony, aby zachęcić rodziców do spędzania wartościowego czasu z dziećmi. I malinowej bomby, i maseczki na twarz. Och, maseczki na twarz, to ja nie świętuję z pewnością. Ale dzisiaj będę miał coś wyjątkowego dla państwa. Ruszamy. Sound of the Ages Festival, Zamek Ćmielów, konkurs kreatywny. Wymyślę pytanie i rzucę i takie podwójne zaproszenie do kogoś z pewnością trafi. No to co, zaczynamy jakoś tak lżej, piękniej, ładniej, letnio i ten tydzień też ma być krótszy, bo przecież w piątek wiele osób otrzyma dzień wolny za święto, za sobotę, bo wtedy jest tak, że jak sobota, święto, to w tym piąteczek może być wolny albo poniedziałek, albo jakikolwiek dzień. Gramy. Otwieramy te drzwi i zapraszamy. Chowany do 13:00 zapraszam. Od drzwi, a proszę bardzo, wchodźcie.

0: Tammy Toms The Rush. Bardzo fajny kawałek. Upały dają się we znaki również politykom. Pewna informacja mnie trochę zdenerwowała. O tym za moment opowiem.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu, czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%.
9: Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaj.

Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: White lines, I don't want to go to Mars. Pewien Austriak, Ulrich Brandt, on się zajmuje polityką, uważa, że podczas, gdzieś to przeczytałem, fal upałów należy ograniczyć źródła dodatkowego ciepła w miastach i samochody z silnikami spalinowymi należałoby czasowo ograniczyć i wprowadzić zakaz dla aut spalinowych w mieście. Przy upałach taki pomysł się pojawił. A ja lubię w ogóle, jak się wprowadza takie pomysły. I to wszystko dla naszego dobra. Bo na przykład, czy on będzie jechał pojazdem uprzywilejowanym? No pewno tak. A państwo nie mają chleba? To niech ciastka jedzą. To. Hold the line, proszę bardzo. Dog Eat Dog również nam się pojawi. A propos kreatywnego pytania, też się pojawi, ale jeszcze nie teraz.

0: You really got me, Van Halen.
1: Ruszymy turystycznie z kuchenkami wprawdzie za 7 minut, a po prawdzie z konserwami też ruszymy. I z biletami.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
13: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
4: Twoje

0: Będzie dogrywka w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie Safe, zapowiada to wiceszef MON. Ceny w sklepach wyhamowały. Turystyczne kuchenki wrzucone na ruszt UOKiK sprawdził, czy są bezpieczne.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Rząd będzie prowadził dodatkowe negocjacje z Komisją Europejską w sprawie niewykorzystanych dotąd funduszy z programu SAFE, poinformował wiceszef MON. Jak mówi Paweł Zalewski, nie wszystkie kraje są skuteczne w wydawaniu tych środków i jest pewna niewykorzystana pula. Przypomnę, Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 43 miliardy euro. Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na program Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny w sklepach wyhamowały. W lipcu żywność i artykuły codziennego użytku zdrożały średnio o niespełna 2% rok do roku. Tak wynika z badania UC Research. Eksperci ostrzegają jednak, że to może być chwilowe spowolnienie, bo sytuacje mogą zmienić rosnące koszty paliw.
1: Prawda Antyradia.
0: Restauratorzy patrzą na sezon z nadzieją. Goście tymczasem liczą wydatki.
2: W branży gastronomicznej nastąpiła poprawa. Ruch jest większy. Jednak goście nadal liczą się z rachunkiem i częściej wybierają tańsze dania albo rezygnują z przystawek czy deserów. Ekspert Pozbistro Damian Szczypczyk.
3: Konsumenci nadal uważnie kontrolują wydatki. Część z nich rzadziej odwiedza restaurację lub wybiera tańsze lokale, a podczas wizyty ogranicza dodatkowe zamówienia. W efekcie restauratorzy muszą pracować nie tylko nad przyciągnięciem gości, ale przede wszystkim nad ich lojalnością i wartością całego zamówienia.
2: Restauratorom nie sprzyja także zmienna pogoda i mniejszy ruch turystyczny. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A jeśli stawiamy na własną kuchnię w plenerze, warto wcześniej sprawdzić sprzęt. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął na tapet kilkanaście modeli turystycznych kuchenek gazowych. Agnieszka Kowalska.
4: Inspekcja Handlowa wzięła na ruszt 16 modeli turystycznych kuchenek gazowych. W jednym przypadku wykryła usterkę, która może zwiększać ryzyko pożaru. W 11 dopatrzyła się błędów w oznakowaniu lub dokumentacji. Takie nieprawidłowości mogą skutkować niewłaściwą obsługą sprzętu.
0: Inspektorzy radzą, by przed zakupem turystycznej kuchenki gazowej sprawdzić jej moc, zużycie gazu oraz zgodność z nabojami gazowymi. To była Prawda Antyradia, czas na pełną kulturę.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Zwiastun GTA 6 na Netflixie to nie będzie zwykły zwiastun. Tak wynika z doniesień branżowego dziennikarza Jasona Schreiera, który rozmawiał z szefem firmy, która stoi za tą grą, Straussem Zelnikiem. Netflix ponoć pojawił się w tej układance, bo zwiastun to ma być coś w stylu serialu. Wyłącznie na tej platformie będzie przez 6 godzin, potem trafi do innych serwisów. Taka forma promocji ma umożliwić dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Co z tego wyjdzie, przekonamy się 27 sierpnia. Samo GTA 6 trafi na konsole obecnej generacji w listopadzie. Koniec Wiedźmina netflixowanego później. Według portalu Watson Netflix premiera finałowego 5. sezonu może być przesunięta z jesieni tego roku na przyszły rok. Nie ma na razie konkretnej daty, to nieoficjalne doniesienia. Niewykluczone, że platforma znalazła coś lepszego do pokazania w tym czasie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Słonecznie i nieco chłodniej będzie dzisiaj w całym kraju. Przelotne opady deszczu prognozowane są jedynie w okolicy Olsztyna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 19 stopni w Trójmieście, 22 w Poznaniu i Białymstoku, 24 stopnie będą w Katowicach, Wrocławiu i w Warszawie, 26 w Rzeszowie.
6: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Nie no, Buźka tak mi się cieszy, jak słyszę nowe dzieło The Rolling Stones. Chowany, ruszamy dalej.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A ja mówiłem, że w czasie upału w Austrii pojawiły się jakieś pomysły, jakiś ktoś szalony, aby zakazać, pomysł miał, aby zakazać poruszania się samochodami spalinowymi. W myśl zasady zakaz, zakaz, zakaz, ale forsę od was biorę w podatkach. No i słusznie pan Krzysztof pyta, upały w miastach, a co z upałami na wioskach? Czy rolnicy powinni odstawić na ten czas traktory i przy pługach zastąpić je tymi mędrcami od siedmi boleści? Kto wie, dobry pomysł, bardzo dobry. Natomiast mam teraz rzecz... A to może za chwilę? Bo teraz Lenny Kravitz mi się tutaj pojawia. Bo ja państwa zabieram na fajny festiwal. Okej? Okay? Bądźcie gotowi.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Piękny festiwal nam się szykuje w pięknych okolicznościach przyrody z zamkiem w tle. Sound of the Ages Festival. Już 22 sierpnia w sobotę państwo zerkną na terenie plenerowym przy zamku Ćmielów w województwie świętokrzyskim. Na scenie wystąpią legendarne gwiazdy rocka, metalu, takie jak m.in. Michael Schenker czy Nazaret. To już w sobotę, 22 sierpnia, wejście od 14, od godziny 15 koncerty rozpoczną się i takie jedno podwójne zaproszenie w formie biletu PDF rozdam z największą przyjemnością. Dzisiaj dzień konserwatora, mam takie wakacyjne pytanie. Magda Poddańczyk kuchenki sprawdzała turystyczne, wakacyjne, to ja teraz sprawdzę konserwy i państwa wyobraźnię. No, konserwa, konserwator, proszę teraz zapuszkować w swoją wyobraźnię takie hasło. Do czego użyć konserwy? Do czego użyć konserwy? Odpowiedzi proszę wysyłać na chowany@antyradio.pl. Instruktaż może się przydać jak najbardziej, a ja będę pasem transmisyjnym. I oczywiście podwójne zaproszenie na Sound of the Ages Festival dla państwa jest do wygrania teraz w Antyradio z pytaniem, do czego użyć konserwy? chowany@antyradio.pl.
0: Letni ostry dyżur w Antyradio.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush. Alex Lifeson, also of Rush.

Matt Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

czego użyć konserwy, o to jest pytanie. Konserwa? Pan Michał napisał, najlepszy multitool PRL-u, krążek do hokeja, stoper do drzwi, ciężarek do papierów, a po wszystkim jeszcze obiad. Katarzyna, do obrony przed niedźwiedziem, sugeruje. Piotr, konserwę trzeba dokładnie opisać i zapuszkować w szczelnie opakowany, tak aby następne pokolenie wiedziały, jakie rarytasy jedliśmy jadąc pod namiot albo do domu letniskowego. Do zapuszkowania chwil, momentów, zapachów, odczuć, wspomnień i aury festiwalu. Adriano. No i państwo piszą, mają czas do 12, chowany małpa antyradio.pl. O tak, papryczki, lecimy. A paprykarz? To był rarytas.

0: są różne pomysły. Pan Tomasz napisał: postaw konserwę na środku pustego pokoju na postumencie. Nazwij ją mięsą w klatce czasu i poczekaj, aż krytycy zaczną pisać analizy o dobie konsumpcjonizmu.
1: Przecież to jest boskie.
0: A jeszcze, to pani Joanna ma propozycję nie do odrzucenia. Może się przydać, to od razu jako pas transmisyjny mówię. Jest, proszę państwa, zemsta konserwowa. Konserwę, napisała pani Joanna, należy zostawić na słońcu, a potem poczęstować nią nielubianego przez nas sąsiada. I to się nazywa zemsta konserwowa. Chowany małpa antyradio.pl. Mają państwo fantazję.

0: Do czego służą konserwy? No, wyobraźnia słuchacza antyradia jest niezwykła, ale są także specjaliści. Ineska napisała, jak sama nazwa wskazuje, konserwy to mieszanina zwierzęcia udomowionego, przeznaczonego do jazdy wierzchem, serwem, czyli zagrywką siatkarską. Takie zwierzę, któremu głowa lata na lewo i prawo, przydatne do robienia wiatru w upał. Są różne sposoby na deszczowe biwaki, a nawet droga powrotna z konserwami. Może być, pana Tomasza, historia. Piękne są te wszystkie historie. A prawda? Jaka jest? O tym za 7 minut. Burze dały popalić. Magda sprawdzi o 12.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Kilka tysięcy domów bez prądu po nocnych nawałnicach. DK11 zablokowana po wypadku w Pile. W tej prawdzie będzie też fotowoltaika kontra zaćmienie słońca.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Ponad 6 tysięcy domów bez prądu to skutek wczorajszych burz. Wichury zrywały linie energetyczne, uszkodziły też kilka budynków. W okolicach miejscowości Kikuł w województwie kujawsko-pomorskim wiatr przewrócił słupy energetyczne. Jednak największe problemy z prądem utrzymują się na Mazowszu. Tam trwają prace nad przywróceniem dostaw energii, między innymi w okolicach Żurominka, Karniewa i Regimina.
1: Prawda Antyradia.
0: DK11 zablokowana w obu kierunkach. Służby informują, że na wysokości Piły zderzyły się dwie osobówki. W wyniku wypadku 3 osoby zostały ranne. Policja organizuje objazdy. Według GDDKiA utrudnienia w ruchu mogą tam potrwać do godziny 15.
1: Prawda Antyradia.
0: Zaćmienie słońca nie wyłączy fotowoltaiki. Jutrzejsze zjawisko wpłynie na produkcję energii z paneli słonecznych, ale nie powinno to zagrozić dostawom. Systemy są na to gotowe, zapewnia Maciej Wapiński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
2: To zaćmienie będzie miało miejsce, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
0: Operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowywali się na ten dzień od kilku miesięcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Całkowite zaćmienie słońca będzie można obserwować w Hiszpanii, Islandii i Grenlandii, ale w Polsce również księżyc przysłoni słońce. Gdzie to zjawisko obserwować, tłumaczy popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
3: Południowo-zachodnia Polska będzie się mogła cieszyć największą fazą zaćmienia, tam będzie ponad 85% w większości kraju. Największa faza zaćmienia wypadnie już albo w momencie zachodu słońca, albo tuż po jego zachodzie, ale te różnice nie będą bardzo duże. Na miejsce obserwacji najlepiej wybrać się w miejsce, gdzie nie będziemy mieli zasłoniętego widoku na horyzont, więc szukajmy najlepiej otwartego pola, miejsca, gdzie można zobaczyć zachód słońca.
0: I tak, na przykład w Piekarach Śląskich będzie można oglądać zaćmienie na Kopcu Wyzwolenia, a po zaćmieniu czeka nas maksimum roju Perseidów. W nocy ze środy na czwartek będzie można obserwować od 70 do 80 spadających gwiazd na godzinę.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Wieczór w całym kraju ma być pogodny. Termometry pokażą od 15 stopni w Suwałkach i Koszalinie, przez 17 w Trójmieście i Lublinie, 20 we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach, do 21 stopni w Warszawie. W nocy również nie powinno padać, a temperatura miejscami spadnie do 8 stopni.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Letni ostry dyżur w Antyradiu na

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: R.I.P. i Green Day, I'm Never Gonna, R.I.P.
2: Sound of Ages Festival 22 sierpnia w sobotę odbędzie się na scenie plenerowej, przypominam, Zamek Ćmielów w województwie świętokrzyskim, na scenie legendarne gwiazdy rocka, metalu jak Michael Schenker czy Nazaret. Od godziny 15 koncerty, a wejście od godziny 14. No i bardzo dziękuję za wszystkie maile. Były naprawdę fantastyczne czytać Państwa maile z kreatywną wyobraźnią. To jest największa przyjemność tej pracy. No ale Oliwia, otrzymuję to zaproszenie na Sound of the Ages Festival z powodu instrukcji. No bo ja pytałem, do czego służy konserwa. I Oliwia napisała tak. W świecie to może się przydać. W świecie festiwali konserwa ma wartość absolutną. Konserwa jako waluta. Można ją wymienić na łyk paliwa, pomoc w rozkładaniu namiotu czy nocleg na podłodze u innego uczestnika festiwalu.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Czy będą jeszcze zaproszenia? Proszę Państwa, będą. Wakacyjne historie. I ty, i tobie też się przyda. Proszę być z nami, z Antyradiem. Letni ostry dyżur, trwam, chowanie, zapraszam. 12 minut po 12. A tak ładnie się teraz zrobiło. O, i YouTube, teraz lecimy.

0: No, dobrze sobie przypomnieć tę piosenkę. Buczy i Piżama Porno.
1: My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradio.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ghost Willy, a inni artyści też, bo lato nas rozpiesza koncertowo. No w liczbie mnogiej, tak mogę powiedzieć, z systemem of a Down. Mam na myśli te dwa koncerty na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. A teraz teraz roku czytam, że grupa powróci na aż podskoczyłem. Grupa powróci na scenę w 2027 i towarzyszyć jej będzie prawdziwa legenda. Otóż zagrają trasę koncertową po Australii i Nowej Zelandii w towarzystwie Fade No More, bo oni też powracają do koncertowania. Taki zestaw! Oj, kangury dobrze mają. A propos zespołów

0: Domu. Ja byłem na koncercie w 2015 roku, tak to było, w krakowskiej Tauron Arenie i oni wyszli cali na biało, a na scenie także na biało wszystko i kwiaty i to był szok!
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No to lecimy.

0: człowiek zagra taki klasyk i od razu motocykliści jakoś tak prostują się.
1: A no właśnie, ja nie jestem motocyklistą, więc jestem wyluzowany na swoim fotelu.
0: No ale ty słuchaj, tu odpalisz lokomotywę.
1: Oczywiście, oczywiście, lokomotywa będzie jechać. W ogóle wiesz co, kupiłem jagodziankę po naszej wczorajszej rozmowie, no, bo rozmawialiśmy o tym takim umorusaniu się, więc będę się...
0: Jestem ciekawy,
1: będę się morusał, no, takim, no. Ale to nie, to zależy jak będzie naładowana ta jagodzianka, bo czasami są takie suchelce.
0: Bitnie, właśnie ja taką trafiłem.
1: Tak człowiek by chciał się nawet umorusać.
0: Tyle było.
1: Tak, no na parstek tylko można, wiesz, paluszka umorusać.
0: No, ale my tu gadu, a prawda, Magda już przygotowana, dokładnie za 7 minut, a potem 13, a potem ruszy lokomotywa. Jak państwo słyszą, Konrad Czubej na miejscu, ja się żegnam, Paweł Chowaniec, do usłyszenia, do jutra.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
0: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: są wyniki badań po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Prezydent podpisał nowe przepisy o mobbingu. Stacje ładowania elektryków łakomym kąskiem dla złodziei.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy z Międzywodzia. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się na początku sierpnia, ale jak informuje zachodniopomorski sanepid, od weekendu chorych nie przybywa.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe przepisy o mobbingu wejdą w życie na początku listopada. Poszkodowany ma mieć łatwiej.
2: Poszkodowany nie będzie musiał udowadniać, że nękanie w pracy trwało długi czas, ani że wywołało określony skutek, na przykład zaniżoną samoocenę pracownika. Pracodawca będzie musiał ofierze mobbingu zapłacić. I firma Joanna Łuksza.
3: Minimalne zadośćuczynienie wyniesie sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przy stawce obowiązującej w 2026 roku 28 836 zł.
2: Firmy będą musiały przygotować procedury zapobiegania mobbingowi i takie, które ułatwią jego zgłaszanie. Mają na to czas do maja przyszłego roku. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Co dziesiąta stacja ładowania elektryków padła łupem złodziei kabli, których przyciąga miedź. To szacunki firmy PowerDot. Każda taka kradzież to straty, mówi Anna Czajka-Kalinowska.
4: Cena nowego kabla zaczyna się od około 15 tysięcy złotych, podczas gdy sprawca może uzyskać za niego w skupie miedzi zaledwie kilkaset złotych.
0: W Polsce obecnie jest blisko 6 tysięcy stacji ładowania elektryków.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. W Zakopanem zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Zginęło na miejscu. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało. Policja w Zakopanem, Roman Wieczorek.
5: Strażnicy Taszczyńskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku. Co jest chyba najbardziej przykre, to że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodów w przeciągu 2 tygodni.
0: Zakopiańska policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów.
6: Na program zaprasza sponsor. Właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
0: Prawie bezchmurne niebo i sporo słońca. Takie prognozy na jutro mają specy od Meteo. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście i w Lublinie. 26 stopni będzie w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Najcieplej w zachodniej części kraju. Tam na termometrach pojawi się 27-28 stopni w cieniu.
6: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Lokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w Antyradiu.
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale czymże napędzana jest lokomotywa Antyradia? Może państwo mi powiedzą. Konrad Czubaj, dzień dobry, 11 minut po godzinie 13. No myślę, że przede wszystkim rokową muzą, ale także państwa entuzjazmem i państwa aktywnością, która mam nadzieję, że dzisiaj nastąpi, na przykład mailowo. No i cóż, tutaj mamy ciąg dalszy historii z jachtem Zuckerberga. Załoga, która nie dała pomocy innej jednostce, korzystała z innej częstotliwości radiowej i dopiero później zauważyła wezwanie o pomoc. Czyli nie zauważyliśmy. Czyli tak jak mówiłem, no po prostu scrollowali i tyle. Dobrze, proszę państwa, jedziemy dalej. Lokomotywa pędzi z grupą The Rasmus in the Shadows. Pamiętam, wokalista przebrany, wystylizowany trochę na takiego kruka.

0: Słuchajcie, oczywiście Antyradia, a ja niebawem opowiem, ile trzeba się ruszać, żeby mieć zdrowe serce. Trzeba się ruszać dużo. Są najnowsze badania.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Sanitas na antenie Antyradia. Proszę Państwa, okazuje się, że 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo obniża ryzyko chorób serca, tylko nieznacznie. Żeby się dobrze chronić przed chorobami układu krążenia, czyli żeby zmniejszyć to ryzyko o 1/3, trzeba ćwiczyć codziennie przez około 1,5 godziny, proszę Państwa. Kto ma na to czas, kto ma na to siłę? No niewiele osób. Badanie jest brytyjskie, 12% Brytyjczyków mogło się oddać takiej aktywności dziennie. A Państwo? Konrad Małpa, antyradio.pl.

Kanka Nenzi na antenie Antyradia. A propos aktywności fizycznej, napisał pan Adrian, sam mam z tym problem. Powód jest prozaiczny, brak czasu. Ostatnio zobaczyłem gdzieś w sieci świetny zestaw, mianowicie podnoszone biurko i walkpad, bieżnia, ale dostosowana pod biurko. Można jednocześnie pracować i chodzić. No jest to jakieś rozwiązanie. 10,5 minuty pozostało do godziny 14. Jeszcze Danko Jones na antenie, a później o 14, prawda, Antyradia.

0: Audycja Nie Hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Kura

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Kolejki będą dłuższe. Lekarze o nowych pomysłach resortu zdrowia. Na Łotwie odkryto pierwszy podziemny tunel wykorzystywany przez migrantów. W tej prawdzie będą też łopaty na wybiegach dla psów.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Limity godzin pracy i wynagrodzeń mogą spowodować wydłużenie kolejek do poradni i na badania, alarmują lekarze. Resort zdrowia chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował 320 godzin miesięcznie. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ile do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski.
2: Przestraszenie nas karami wydaje się śmieszne. Oczywiście dla wielu osób ta sytuacja powoduje, że jego aktywność będzie mniejsza. Lekarze nigdy nie pozwolą sobie na to, żeby odejść czy nie pomóc pacjentowi. To wszystko trochę przypomina mi, jak to by woźnica obraził się na konia.
0: Przepisy są na razie konsultowane.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak nie nad, to pod barierą graniczną. W południowo-wschodniej części Łotwy przy granicy z Białorusią odkryto pierwszy podziemny tunel, którym kilkunastu migrantów nielegalnie przedostało się na terytorium kraju. Informuje o tym szef łotewskiego resortu spraw wewnętrznych. Straż graniczna zatrzymała 15 osób, a szef MSW polecił przeprowadzenie rozpoznania terenu wzdłuż granicy.
1: Prawda Antyradia.
0: Posprzątaj po swoim psie. W Szczecinie na dwóch wybiegach dla psów przy Botanicznej i Zawadzkiego pojawiły się łopaty. Miasto Paulina Łądka.
3: Zachęcamy Szczecinian do korzystania z tego sprzętu. Jeśli wasz pupil wykopie dół, warto sięgnąć po łopatę i zasypać go przed wyjściem z wybiegu.
0: To pilotaż. Jeśli ludzie będą dzielnie machali łopatami, sprzęt pojawi się też na innych psich wybiegach.
1: Prawda Antyradia.
0: Bzyczenie w Gdyni. Z pasieki ustawionej na dachu Urzędu Miasta zebrano 275 kg miodu. Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Wojciech Albecki.
4: Miód miejski jest w pełni bezpieczny. Urząd Miasta w Gdyni dysponuje badaniami tych miodów na zawartość metali ciężkich, także wszelkie mity, że to są miody jak gdyby z ołowiem czy z jakimiś innymi domieszkami rzeczy szkodliwych, są fikcją.
0: Mieszkańcy Gdyni mają też pozwolenie na prowadzenie własnych pasiek w ogródkach lub na dachach budynków.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Słonecznie jest w całej Polsce. Termometry pokazują od 19 stopni w Koszalinie do 24 w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Na jutro synoptycy prognozują niemal bezchmurne niebo i od 23 do 28 stopni. Taka aura ma utrzymać się do czwartku. W piątek w niemal całym kraju termometry pokażą już powyżej 30 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: It's a ritual.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: No proszę bardzo, to już druga godzina Rokomotywy Antyradia we wtorek, 11 sierpnia, 10 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Są takie rzeczy, które się nigdy nie zmienią. Na przykład nie zmieni się to, że ludzie będą mówili bomba na lotnisku, albo że mają granat, albo będą sobie dworowali na ten temat. Nie zmieni się też to, że ludzie kąpią się w rzymskich fontannach. Znowu ktoś się skąpał. 42-letni Niemiec skąpał się w fontannie na Piazza della Repubblica w Rzymie, no bo chciał się trochę ochłodzić podczas 40-stopniowego upału. No i zarobił za to 450 euro. Mandatu. No powiem tak, no nie po raz pierwszy Niemcy pojawiają się w miejscach, a w zasadzie atakują miejsca, których nie powinni. Dobrze, lecimy dalej, proszę Państwa. Liquido, Narcotic na antenie Antyradia. Będą też Arctic Monkeys, będą Stonesi. No naprawdę, Rokomotywa się rozpędza.

0: toczące się kamienie na antenie Antyradia. No w sumie tak nawet a propos, jest dzisiaj Dzień Konserwatora Zabytków. No mówię a propos, no bo rolą konserwatora zabytków jest, aby nic się z fasady nie obsypywało. 24 minuty po godzinie 14, w tej godzinie jeszcze m.in. Linkin Park czy Derek and the Dominos.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

Linkin Park na antenie Antyradia. 21 minut pozostało do godziny 15. Proszę Państwa, czytam właśnie, że platformy społecznościowe nie rywalizują już o nasze dane, nie rywalizują o uwagę, lecz o przywiązanie. Poprzez sztuczną inteligencję rywalizują o trwałą relację, zaufanie i emocjonalne zaangażowanie. Ach, to dobrze, że lęk przed przywiązaniem może się w końcu do czegoś przydać. A to już Leila na antenie Antyradia.

0: los na antenie Antyradia tuż przed godziną 15. O 15 prawda Antyradia, a później do Państwa wracam.
1: Najlepszy rok na świecie.
0: Z bardzo ciekawą informacją.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Kolego Pikachu!
8: Nie!
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
14: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
13: Co? Ciebie stać.
14: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
13: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
15: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
16: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Lenny Kravitz. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Defilada w Warszawie to będzie wielkie wojskowe widowisko i równie spore utrudnienia. W tej prawdzie także kwitnące balkony.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii. Zginęło ponad 160 osób, prawie 200 osób jest zaginionych. 5 tysięcy domów jest uszkodzonych, a kilkadziesiąt budynków całkowicie się zawaliło.
0: Prawda Antyradia.
1: Szykują się duże utrudnienia związane z szykowaną na sobotę wielką defiladą wojskową w Warszawie. Już zwężona jest Wisłostrada w okolicach Starego Miasta. W piątek od 16 cała ta trasa zostanie zamknięta. Chodzi o odcinek od Mostu Północnego do ulicy Gagarina, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Również zmienią się trasy kursowania autobusów i tramwajów.
1: Do tego część mostów na Wiśle zostanie zamknięta już w sobotę od 11.30 do około 13.30. Ruch na Wisłostradzie wróci do normy dopiero 20 sierpnia.
0: Prawda Antyradia.
1: Rozwód w Polsce przeciętnie po 15 latach. Taki wniosek przynoszą statystyki GUS-u. W miastach liczba rozwodów jest trzykrotnie wyższa niż na wsiach i to kobiety częściej składają pozew. GUS Katarzyna Góral-Radziszewska.
3: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
1: 85% rozwodów jest orzekana bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.
0: Prawda Antyradia.
1: Najpiękniejszy i kwiecisty balkon zasługuje na uznanie. W Tychach ruszył konkurs Mój kwitnący balkon. Poszukiwane są najciekawsze, pełne kwiatów i zieleni aranżacje, które zachwycają wyglądem oraz pomysłowością. Miasto Małgorzata Wawa.
4: Aby zgłosić swój balkon, należy przesłać maksymalnie 5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem na adres Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Na autorów najpiękniejszych balkonów czekają nagrody, a zgłoszenia można przesyłać do 25 sierpnia.
1: Zwycięzcę poznamy pod koniec miesiąca.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Keanu Reeves zabierze nas na wycieczkę do feudalnej Japonii. Aktor wystąpi głosowo w filmie animowanym Hidari. Jak mówią twórcy, to będzie John Wick, ale grany przez drewniane lalki na sterydach. Fabuła będzie się kręcić wokół zemsty. Młody cieśla pracuje nad rekonstrukcją zamku, przy czym wplątuje się w spisek i traci nauczyciela, niedoszłą żonę i prawą rękę, a następnie szuka wspomnianej zemsty. Daty premiery na razie nie ma. Heroes Orchestra na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie pod koniec lipca. To będzie dwuczęściowy koncert symfoniczny muzyki z kultowych Heroesów. Chodzi o część trzecią i czwartą. Muzycy, którzy wystąpią, pracują jednocześnie nad udźwiękowieniem najnowszej części z pod tytułem Olden Era. Gra jest dostępna na razie we wczesnym dostępie. Sam koncert będzie 25 lipca. Bilety są jeszcze w sprzedaży.
1: Upały znów na horyzoncie. W piątek w niemal całym kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni. Do piątku mniej gorącego powietrza. Jutro na termometrach od 23 do 28 stopni. Wieczór w całym kraju ma być pogodny. Termometry pokażą od 15 stopni w Suwałkach do 21 w Warszawie.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, zapraszam na ostatnią godzinę Lokomotywy. A teraz przeniesiemy się do wydarzeń lipcowych, kiedy był szczyt NATO. Na tym szczycie również pojawił się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który, proszę sobie wyobrazić, że wszedł na pokład starego Air Force One przed kamerami. Ale, jak twierdzą źródła, nie odleciał z Turcji tym samolotem. Według gazety New York Times prezydenta USA po kryjomu przeniesiono do innej wojskowej maszyny, a w tym celu użyto kontenera cateringowego służącego do przeważenia jedzenia i napojów na pokład samolotu. No, niebywała informacja. Zastanawiam się tylko, że tak powiem, w jakim charakterze, jakiego dania został przewożony Donald Trump. Nie no, myślę, że to danie główne, jednak jest to prezydent Stanów Zjednoczonych. Swoją drogą ciekawe, gdybyśmy się zabawili w taką zabawę, jakim daniem byłby Donald Trump? Jakim daniem byłby Donald Trump? Możecie to napisać, konrad@antyradio.pl.

0: Ja tylko państwa nieśmiało zapytałem, jakim daniem mógłby być Donald Trump, a posypały się odpowiedzi, jakby to był normalnie jakiś konkurs, w którym coś można wygrać. Kasztan, bigos, danie niestrawne. Co tutaj mam jeszcze? Małpie muszki w pomarańczach, kaczka w pomarańczach, kebab z rudym rydzem, serowe chitosy. No, co to nawet niezłe. No, państwo chyba nie gustują w takiej kuchni, coś mi się tak wydaje.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mega okazje w

0: przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Guns N' Roses, Welcome to the Jungle na antenie Antyradia. Proszę Państwa, producentka filmowa Amy Pascal mówi, że już w tym roku powinniśmy poznać nowego Bonda. A obecnie grono potencjalnych aktorów to około 5 do 7 osób. Producentka mówi tak, koniec roku to całkiem prawdopodobny termin. Miałam okazję pracować z Barbarą Broccoli w studiu. I cóż, Daniel Craig postawił poprzeczkę naprawdę wysoko, dlatego następca musi być kimś zupełnie innym. Zupełnie innym, czyli nowy Bond będzie, proszę Państwa, niesprawczy, nie będzie umiał się bić, będzie głupi i nie będzie przystojny. Może taki będzie nowy Bond. Bond na miarę naszych czasów, proszę Państwa. A to już Chris Cornell.

Dobry stary hard rock, czyli Whitesnake na antenie Antyradia. 9,5 minuty przed godziną 16, co oznacza, że niebawem prawda Antyradia. Oczywiście także prognoza pogody, a później z wami para z głośników. A więc Konrad Czubaj mówi do usłyszenia jutro o tej samej porze.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły

0: 39,54. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Tajwańska giga inwestycja ma powstać pod Wrocławiem. PKP Intercity przygotowuje się na większą liczbę pasażerów, a jego VARS wjeżdża na nowe biznesowe tory.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Giga inwestycja z Tajwanu pod Wrocławiem. Całe technologiczne miasteczko chce zbudować jeden z tamtejszych koncernów technologicznych. Samorządowcy z regionu prowadzą już rozmowy w tej sprawie, aby zacząć przygotowania. Na razie plany miasteczka z fabrykami i zapleczem są raczej ogólne. Tajwański koncern ma zdradzić szczegóły jesienią. Do końca roku chce podpisać ostateczne dokumenty.
1: Prawda Antyradia.
0: Dodatkowe wagony zostaną doczepione do najpopularniejszych pociągów. PKP Intercity przygotowuje się na większą liczbę pasażerów, bo wiele osób planuje przedłużyć najbliższy weekend.
2: Od czwartku do poniedziałku niektóre pociągi zostaną wydłużone o dodatkowe wagony. Chodzi tu na przykład o połączenia z południa kraju nad morze. PKP Intercity, Mateusz Gdowski.
3: Każdego dnia na tory wjedzie 560 naszych pociągów, a tam, gdzie spodziewamy się największego zainteresowania, dokładamy wagony. Łącznie 46 pociągów zostanie wzmocnione 184 dodatkowymi wagonami.
2: Na wybranych trasach pojadą też podwójne składy Pendolino, które są w stanie zabrać naraz ponad 800 pasażerów. Jednocześnie w związku z prognozowanymi upałami PKP Intercity przedłużyło do niedzieli możliwość bezpłatnego zwrotu biletu. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Znany z pociągów VARS wchodzi na nowe biznesowe tory. Po wakacjach przy ulicy Pułaskiej w Warszawie otworzy swój pierwszy hotel. Rzecznik VARS Michał Wrzosek.
4: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 m2. Jest część gastronomiczna, cała również o dosyć dużej powierzchni.
0: Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamiast kojców ciepły boks w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstaje nowy budynek dla psów. Znajdą się tam pomieszczenia zabiegowe, magazyny na karmę i boksy z ogrzewaniem podłogowym. Nowy budynek ma być gotowy do końca roku. A to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Jutro niemal bezchmurne niebo, temperatura podobna jak dziś, a przelotne opady możliwe są jeszcze na krańcach północno-wschodnich. Taka aura najpewniej utrzyma się do piątku, potem może się zrobić gorąco. W sobotę słupki rtęci wskażą od 26 do 34 stopni na południowym zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz

0: pośpiechu, ale z właściwą sobie gracją pojawiamy się my, para głośników.
1: Ale w ostrogach, Sandra Hajduk-Popińska.
0: Tomasz Mrożo-Wertyn i mamy tę przyjemność spędzić z wami popołudnie, wtorkowe popołudnie, dziś do godziny 20:00, para bucha.
1: Buongiorno Buenos Aires. Dziś między innymi pojawi się mój ulubiony filozof zaraz po Spinozie, czyli Sandro Coelho.
0: Ale będziemy też mieć wejściówki na koncert Nazaret.
1: Będzie o tym, że od jakiegoś czasu Władimirowi Putinowi zarzuca się, że nie wie, co się dzieje na froncie, nie ma kontaktu z dowódcami. No to umówił sobie rozmowę z jednym z oficerów, ale jest pewien szkopuł, jakim, tego dowiecie się przed 20:00.
0: Będzie prawdziwe zaoranie.
1: Sprawdzimy również, czy leczenie łysienia powinno być refundowane.
0: No i sprawdzimy, jak ma się system kaucyjny, bo ponoć nie najlepiej.
1: No, także bądźcie z nami, bo tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi, a część ma szansę pojawić się u nas w parze z głośników. No i tak jak powiedziałem, Sandro Coelho, więc słuchajcie bardzo uważnie.
0: Ale tak w ogóle to jak macie ochotę do nas zadzwonić i pogadać o życiu, to zawsze też możecie 321-321-600.
1: Tak jest, jak mawiał inny filozof, gdy ci smutno, gdy ci źle, do pary z głośników zadzwoń se.
0: Ahoj.
1: Blondie, Heart of Glass.

0: Człowiek spogląda na fizis współobywatela w aucie i jakaś taka przyjaźniejsza się maluje, jeśli oczywiście jedzie z wami najlepszy rok na świecie. Better Man, Pearl Jam. Better Man, czyli taki drużba nad drużbami, można by powiedzieć.
1: Best Man razy dwa.
0: Tak.
1: No my nie bez powodu o tym, dlatego że przed chwilą zachęciliśmy was do tego, żebyście dzwonili do nas, dzieląc się tym, co u was słychać ciekawego. No i taki piękny telefon do nas zadzwonił.
0: I dzwoni, 321-321-600.
2: Cześć. Z tej strony Alicja. Akurat was słuchałam, ale musiałam wyciszyć, żeby móc nagrać wiadomość. Mówicie, że jeśli mamy coś fajnego w życiu do opowiedzenia, to możemy. To ja bym się chciała pochwalić, że jutro biorę ślub. Słuchamy was z narzeczonym bardzo często, bardzo was lubimy. W szczególności w dłuższe trasy żałujemy, że nie zawsze nam droga łapie, ale będę wdzięczna za trzymanie kciuków po prostu.
0: Okay.
2: Póki co jeszcze stresu nie ma, ale to chyba też kwestia słuchania tej waszej muzyki. No. Pozdrawiam serdecznie. Razem z narzeczoną Jakubem życzymy wam wszystkiego co najlepsze. Dbajcie tam o siebie.
1: A my wam życzymy dużo miłości. Pamiętaj, ciocia Stasia i tak będzie narzekała, że rosół za zimny, także nie zadowolisz wszystkich.
0: Tak, ale przynajmniej wy, co se poużywacie, to poużywacie. I niech wam tam ziemia... Znaczy, niech wam tam się wiecie. Wszystkiego dobrego, dużo miłości, a my lejemy do waszych serc najlepszego roka i będziemy za chwilę grać Nirwanę.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
6: Gwiazdy roka w Antiradiu. Antiradio. Najlepsze.

0: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: MediaExpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje?
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Nirvana i Rape Me na antenie Antyradia. Utwór pochodzący z płyty In Utero, kultowej płyty. Zresztą o kultowych płytach będzie jeszcze dzisiaj mowa, bo czeka nas kolejna odsłona cyklu Kasprola, blok z wielkiej płyty.
1: To już po godzinie 17. No a teraz jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w kraju i na świecie, właściwie na świecie. Od jakiegoś czasu Władimirowi Putinowi zarzuca się, że nie wie, co się dzieje na froncie i nie ma kontaktu z dowódcami. Przywódca Rosji odbył więc ostatnio gospodarską rozmowę z dowódcą 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej, która to rozmowa została opublikowana przez agencję TASS.
0: Oficer raportujący Putinowi przedstawił się jako pułkownik Abdulaziz Szyhabidow.
1: Problem polega tylko na tym, że według wcześniejszych przekazów Szyhabidow nie żyje od maja zeszłego roku. No cóż, ruska armia wyniosła paradoks Schrödingera na wyższy poziom. Ruski oficer, rozmawiając z Putinem,
0: jest jednocześnie żywy i martwy.
1: Albo w pudle.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Czyli innymi słowy,
1: kolejny gryzie ziemię. Another one bites the dust.

0: To u nas tak naprawdę hartowała się stal i to u nas cegła po cegle wznosimy ten gmach trwalszy niż ze Spiżu. Another Brick in the Wall to Pink Floydzi już za nami, a przed nami m.in. Cats in the Cradle. Pojawią się również Stones z kawałkiem Mr. Charm.
1: No i pojawi się oczywiście, bo nie mogło go dzisiaj zabraknąć, wasz ulubiony domorosły filozof Sandro Coelho. Niebawem też pojawi się u nas konkurs, w którym będzie można zgarnąć wejściówki na koncert m.in. Nazareth.
0: A kiedy pojawi się Sandro Coelho? A nie wiadomo. A trzeba słuchać bardzo uważnie pary zgłośników do godziny 20, albowiem jak tylko objawi się mądrość Sandro Coelho, wtedy zapamiętujecie, można zrobić notatki w kajecie, można nawet rozrysować sobie tabelkę, grunt, żeby zadzwonić pod 321-321-600, bo jeśli powtórzycie w całości mądrość Sandro Coelho, to...
1: To wygracie koszulkę, to znaczy jeśli zrobicie to jako pierwsi oczywiście.
0: No oczywiście. 321-321-600.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
10: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
9: To ty nie jedziesz pociągiem?
10: No nie.
9: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
10: Coś tam słyszałem.
9: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
10: Naprawdę?
9: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
10: Ale autem to chyba szybciej.
9: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
10: Przekonałaś mnie.
9: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
11: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
14: Kolego Pikachu!
13: Nie.
14: Ho? Jak to?
13: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Euro na wszystko cię stać.
8: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Sanepid ujawnia wyniki badań po zatrucie w ośrodku w Międzywodziu. Młodzi najbardziej wyrozumiali, słabnie finansowa moralność Polaków. W tej prawdzie także zyski zaćmienia słońca.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały także rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia.
0: Prawda Antyradia.
1: Praca na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy branie pożyczki ze świadomością tego, że nie będzie można jej spłacić. Ponad 40% Polaków usprawiedliwia takie działania.
2: Niektórzy są bardziej na bakier z moralnością w kwestii finansów. Aż 2/3 tych, którzy już mają problem ze spłatą pożyczki, usprawiedliwia kombinowanie. Częściej robią to mężczyźni, którym w ogóle trudniej przyznać się do problemu. Kaczmarski Inkaso, Jakub Kostecki.
3: U mężczyzn częściej trzeba pracować nad zmianą nastawienia i pokazaniem, że odkładanie płatności tylko pogarsza sytuację. Nierzadko reagują oporem, niechętnie przyjmują pomoc.
2: Największa akceptacja dla kombinowania jest wśród młodych. Ponad połowa mówi tak. Z kolei takie działania usprawiedliwia tylko 1/3 seniorów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Branża turystyczna liczy na milionowe zyski. Ceny hoteli w Islandii i Hiszpanii wystrzeliły w górę z powodu ogromnego zainteresowania jutrzejszym całkowitym zaćmieniem słońca. W Reykjaviku ceny pokoi podrożały średnio ponad $1000.
0: Prawda Antyradia.
1: W Polsce również księżyc przysłoni słońce. Gdzie to zjawisko obserwować, tłumaczy popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
4: Południowo-zachodnia Polska będzie się mogła cieszyć największą fazą zaćmienia. Tam będzie ponad 85% w większości kraju. Największa faza zaćmienia wypadnie już albo w momencie zachodu słońca, albo tuż po jego zachodzie, ale te różnice nie będą bardzo duże. Na miejsce obserwacji najlepiej wybrać się w miejsce, gdzie nie będziemy mieli zasłoniętego widoku na horyzont. Więc poszukajmy najlepiej otwartego pola, miejsca, gdzie można zobaczyć zachód słońca.
1: W Piekarach Śląskich będzie można oglądać zaćmienie na Kopcu Wyzwolenia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Środa w pogodzie to mniej deszczu i ciut więcej stopni na termometrach. Opady jedynie lokalnie na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 21 stopni na północy, przez 23 w centrum do 25 stopni na południu Polski. W czwartek też słonecznie i cieplej do 29 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Wyczuwarz zgłośników w Antyradiu.
1: No i taki to, proszę ja was, Czaruś objawił się nam na antenie pary z głośników w Antyradio. Stąd się i Mr. Charm. 12 minut po godzinie 17.
2: Niezły Czaruś objawił się również w Gliwicach, słuchaj. To będzie historia, kochani, prosto z Gliwic, która pokazuje, że polskie spory o własność potrafią wejść na naprawdę, powiedziałabym, przyziemny poziom.
1: W gliwickiej Ostropie 60-letni rolnik wjechał ciągnikiem z pługiem na świeżo wyasfaltowaną ulicę i zaorał około 200 metrów nowej nawierzchni.
2: Mężczyzna twierdził, że droga należy do niego i że prowadzone tam prace są nielegalne. No, policja zatrzymała go na gorącym uczynku.
1: Problem polega na tym, że według Zarządu Dróg Miejskich cała ulica należy do miasta, a nie do prywatnego rolnika. Urzędnicy dementują również informacje, jakoby droga była własnością pół na pół miasta i mężczyzny.
2: No, można powiedzieć, że rolnik postanowił rozwiązać problem po swojemu, prawda? No, jak nie był pewien, czyja jest droga, to po prostu sprawdził, czy się ją da zaorać. No a teraz pewnie będzie miał sporo czasu, żeby przestudiować księgę wieczystą.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Niedzielny kierowca. To właściwie o mnie, chociaż nie, ja nie jestem żadnym.
2: Ty w ogóle nie jesteś kierowcą, także jesteś również niedzielnym kierowcą.
1: My nie lubimy dzielić, my lubimy łączyć i teraz będzie taka okazja, żebyśmy się wszyscy połączyli, a właściwie za czas jakiś, bo 22 sierpnia odbędzie się Sound of the Ages Festival, na który to, tak się składa, mamy jeszcze jeden podwójny bilet.
2: Ten festiwal w Zamku Ćmielów, tam wystąpi między innymi zespół Nazareth, ale nie tylko. Wybitne gwiazdy pojawią się na tym festiwalu. Co trzeba zrobić, żeby na niego się wybrać? No, mamy dla was zadanie związane z pracą.
1: Tak, nie żebyśmy się inspirowali tutaj własnym doświadczeniem, ale ponieważ zbliża się taki dłuższy weekend, prawda, tak sobie pomyśleliśmy, że może będziecie chcieli się wcześniej z pracy wymiksować. Najgorsza wymówka, żeby wyjść wcześniej z pracy, to piszecie na paramaupaantyradio.pl
2: albo dzwonicie 321-321-600, a bilet podwójny na Sound of the Ages Festival w Zamku Ćmielowie czeka na zwycięzcę. 321-321-600
1: paramaupaantyradio.pl.
2: A już za chwilę Aerosmith i Ragdoll.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kawałek świeży, jędrny, energetyczny, tylko takie wybieramy specjalnie dla was w parze z głośników The Warning, Hell You Call a Dream.
1: Tymczasem pora na kolejną odsłonę bloku z wielkiej płyty i nie ma sensu mówić wiele, po prostu Casprol, The Clash i London Calling.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną trzeci studyjny album grupy The Clash, wydany w grudniu 1979 roku. Płyta, która spotkała się z szerokim uznaniem krytyków, a z perspektywy czasu została uznana za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Niektórzy uważają tę płytę za pierwszy album postpunkowy, ponieważ prezentuje szerszy zakres stylów muzycznych niż poprzednie płyty The Clash. Na okładce krążka znajduje się zdjęcie basisty Paula Simonona, rozbijającego swojego Fendera o scenę w Palladium w Nowym Jorku we wrześniu 1979 roku. Paul Simonon powiedział w jednym z wywiadów, że rozbił bas z frustracji, gdy dowiedział się, że bramkarze na koncercie nie pozwolą publiczności wstać z miejsc. Swoją drogą okładka z albumu London Calling, bo o tej płycie mówię, znalazła się wśród 10 wybranych przez Royal Mail do zestawu znaczków pocztowych Classic Album Cover, wydanych w styczniu 2010 roku. The Clash, London Calling. Fragmentu tej płyty teraz posłuchamy.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Andy Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Uwaga, uwaga, komu, bo idę do domu. Pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze pojawi się mądrość Sandro Coelho. Jak tylko się zjawi, dzwonicie i powtarzacie ją w całości. Do wygrania jest koszulka Antyradia. 321-321-600.

0: A oto Sandro Coelho na dziś.
1: Statek jest bezpieczniejszy, gdy kotwiczy w porcie, ale przecież nie o to chodzi, by zakotwiczyć.

0: Kawał historii polskiej muzyki i jeden, moim skromnym zdaniem, z najpiękniejszych kawałków kultu. Arachia w parze z głośników, 7 minut do godziny 18.
1: Tymczasem Sandro Coelho już rozgościł się na naszej antenie i zaczęliście podejmować próby rozwiązania jego zagadki, zacytowania tegoż filozofa. Pamiętajcie, żeby zostawiać numer telefonu do siebie.
0: Jak dzwonicie, 321-321-600, a do wygrania t-shirt antyradia.
2: Cześć, ja do Sandro Coelho.
0: No?
2: Statek jest bezpieczniejszy w porcie zakotwiczony, ale nie o to chodzi. O to już...
0: Było blisko.
1: Może się uda następnym razem.
0: 321-321-600.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepsze.

emocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. Dealerzy. Subaru.pl.
7: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
8: Nie widzę żadnych słabych stron.
7: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem ma uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji, może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zmiana na Węgrzech. Jest nowy prezydent. Kanał regatowy w Parku Śląskim otwarty po remoncie. Koty pustynne urodziły się w Gdańsku. W Polsce ma je tylko to zoo.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Węgry mają nowego prezydenta, został nim András Baka, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego. Wybrał go węgierski parlament. Baka był kandydatem rządzącej centroprawicowej partii TISA, premiera Petera Madziara.
1: Prawda Antyradia.
0: Pracownicy chcą jawności zarobków. Prawie 3/4 uważa widełki płacowe za bardzo ważne. Tak wynika z badania Personal Service, ale niewiele firm się na to decyduje, zauważa Monika Banyś-Bator.
2: Na razie tylko 30% firm publikuje stawki we wszystkich ofertach pracy, a 24% robi to wyłącznie przy wybranych rekrutacjach.
0: Najlepiej pod tym względem wypada sektor transportu i spedycji.
1: Prawda Antyradia.
0: Po trwającym 3 lata remoncie zmodernizowany kanał regatowy, który jest w samym sercu Parku Śląskiego, został udostępniony mieszkańcom.
3: Barierki, które wygradzały miejsce remontu, zostały już zdemontowane, także mieszkańcy Śląska mogą znów spacerować wzdłuż kanału, a nawet dostać się na wyspę, która jest na jego środku. Prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.
4: Przez ponad 10 lat wyspa była zamknięta, nie można było z niej korzystać ze względu na wyłączenie tych mostków z użytkowania i na ich stan techniczny. Więc cieszy nas to, że zostały one zrewitalizowane, bo to są pierwotne mostki, tak, które były w parku od początku.
3: W przyszłym sezonie na kanał regatowy mają wrócić rowerki wodne, być może również łódki elektryczne oraz supy. Do tego władze Parku Śląskiego zapowiadają, że nie będą wyganiać pływających po kanale na własnych deskach. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: W gdańskim ogrodzie zoologicznym urodziły się nowe koty pustynne zoo Katarzyna Szermer.
5: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, zachodnią i środkową Azję, głównie tereny pustynne. U nas mieszkają 3 kotki, 2 samice i samiec. W tym roku nam się poszczęściło, urodziły 2 nasze kotki. Obydwie mają po 3 kociaki.
0: Zoo w Gdańsku to jedyne zoo w Polsce, w którym występuje ten gatunek. Młode są już na wybiegu i można je oglądać. A to była Prawda Antyradia.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Zwiastun GTA 6 na Netflixie to nie będzie zwykły zwiastun. Tak wynika z doniesień branżowego dziennikarza Jasona Schreiera, który rozmawiał z szefem firmy, która stoi za tą grą, Straussem Zelnickiem. Netflix ponoć pojawił się w tej układance, bo zwiastun to ma być coś w stylu serialu. Wyłącznie na tej platformie będzie przez 6 godzin, potem trafi do innych serwisów. Taka forma promocji ma umożliwić dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Co z tego wyjdzie, przekonamy się 27 sierpnia. Samo GTA 6 trafi na konsole obecnej generacji w listopadzie. Koniec Wiedźmina netflixowanego później. Według portalu Watson Netflix premiera finałowego 5. sezonu może być przesunięta z jesieni tego roku na przyszły rok. Nie ma na razie konkretnej daty, to nieoficjalne doniesienia. Niewykluczone, że platforma znalazła coś lepszego do pokazania w tym czasie.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Nadchodząca noc pogodna i miejscami chłodna, tylko 8 stopni powyżej zera pokazać mają termometry na północnym wschodzie i północnym zachodzie, najwięcej 14 w Kołobrzegu. Środa pogodna i jeszcze bez upałów do 25 stopni, w czwartek do 27, w piątek znów miejscami otrzemy się o 30.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No, ja nie wiem, czy to australijskie powietrze, czy prawda inne walory tego kontynentu, ale zespoły stamtąd naprawdę potrafią dać czadu.
2: No, to wszystko się zgadza. Podpisuję się obiema rękami i nogami z moją przyjaciółką. Jak zawsze zresztą za nami Airborne, a przed nami między innymi Stone Temple Pilots i Pilots. Co ja gadam? Jakie Pilots?
1: Nie wiem. Dokąd ty pilotujesz tak mogę?
2: Czy leci z nami pilot? Otóż nie, oczywiście. No nie, przed nami między innymi wasze telefony w sprawie konkursów licznych, ale teraz złapcie się pośladków, ponieważ mamy łamiącą wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki. Jak informuje policja z Ozimka...
1: 22 grudnia obsługa pociągu interweniowała wobec młodego pasażera, który był nietrzeźwy i zachowywał się agresywnie. Został wyproszony z pociągu na stacji w Kotorzu Małym, zanim go wyrzucili, wykorzystując chwilę nieuwagi, zajumał jeszcze konduktorowi torbę.
2: No, teraz sprawą zuchwałej kradzieży na stacji PKP zajmą się polskie sądy. Ciekawe, kto będzie miał większe opóźnienie.
3: Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Paluszki lizać, numer Kiss. I was made for loving you.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Wasz ulubiony duet w eterze, Patti Patachon na miarę naszych możliwości.
2: Paranoje we dwoje, to jest bardzo o nas, o parze z głośników, ale to nie o nas tak naprawdę chodzi, tylko o wasz udział w konkursie, Sandro.
1: Tak,
2: bo jesteśmy pod wrażeniem waszych telefonów dzisiaj naprawdę. Masowo ruszyliście do telefonów i próbowaliście rozwikłać zagadkę.
1: No i wcale nie jest to takie proste, jak się okazuje. Wielu z was się zmagało, dzwoniliście 321-321-600.
3: A ja z tej strony Thompson jeszcze raz. Poprzedni razem mi się powietrzyło. Jeszcze raz Sandro Coelho na dziś. Statek jest bezpieczniejszy. Piechu.
1: Także sami widzicie.
2: Ale nie.
1: Walka była, ale chyba mamy zwycięzcę.
4: No cześć, dzisiejsza mądrość brzmi, że statek jest bezpieczniejszy, gdy kotwiczy w porcie, ale przecież nie chodzi o to, by zakotwiczyć. Jakoś tak.
1: No czy jakoś tak sprawdźmy. A oto Sandro Coelho na dziś.
5: Statek jest bezpieczniejszy, gdy kotwiczy w porcie, ale przecież nie o to chodzi, by zakotwiczyć.
1: Także czasem chodzi o to, by zakotwiczyć. Ale...
2: Niemniej zwycięzco, gratulujemy ci serdecznie.
1: Brawo,
2: koszulka
1: brawo, brawo.
2: Leci do ciebie.
1: A już za chwilę, Slady, Far Far Away.
6: Greetings, all Earthlings. My name is Villevalo, a.k.a. VV.
7: It's Slash.
8: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że Koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
4: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
6: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

παρέας The Rock of on the radio. On the radio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Aum, szalala, śpiewał nasz polski Irek Dudek. No, a potem oczywiście podchwycił to zespół Spin Doctors i tak powstał kawałek Rock and Roll Heaven.
2: Swoją drogą ja się często zastanawiam nad Spin Doctorami w naszym polskim Sejmie, bo to też bardzo ciekawa rola do wykonywania, ale skoro już o Sejmie mowa, do Sejmu właśnie trafił projekt posłów Konfederacji, tym razem, którzy chcą całkowicie zlikwidować obowiązujący od października system kaucyjny. Pod projektem podpisało się 18 posłów, m.in. pan Grzegorz Płaczek, Krzysztof Bosak, Ryszard Wilk czy Przemysław Wipler.
1: Autorzy projektu przekonują, że system jest fundamentalnie wadliwy, a po ponad pół roku jego funkcjonowania fiaska nie sposób już ukrywać.
2: No jak tak tego słucham, to się zastanawiam, czy panowie na pewno mieli na myśli tylko system kaucyjny.
3: Mówię dość, nie ma na to zgody.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Może być, że nie tylko. To co, Foo Fighters?
2: Chodź, pouczymy się latać.
1: No to lecimy.

0: A wy jaką macie wymówkę, żeby nie słuchać parę z głośników? No, słucham.
1: Na to nie ma żadnej wymówki.
0: Nie ma żadnych, dokładnie tak. A my dziś pytamy was o wasze wymówki, jeśli chodzi o zwalnianie się wcześniej z roboty. Możecie pisać na paramaupaantyradio.pl, tak jak Iza nam na przykład napisała, że jej zdaniem najgłupszym sposobem, żeby się wymiksować z roboty, to jest powiedzieć przełożonemu, że pies zjadł drugie śniadanie dziecka, szczególnie skuteczne w wakacje.
1: Bardzo dobra, kiedyś stosowałem. Można również dzwonić 321-321-600.
2: Najgorsza wiadomość, wymówka do wyjścia z pracy. Szefie, muszę iść do domu. Nie chcę mi się już tutaj siedzieć.
3: No i co uważasz?
4: Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
3: Kilka niedociągnięć? A gdzie to są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja.
1: Tak, to może zostać odebrane. I jeszcze może jakaś propozycja? Halo, dzień dobry, cześć.
5: Cześć, tu Grzegorz z Rzeszowa. Ostatnio kierownikowi powiedziałem, że od tego nic nie robienia jestem strasznie zmęczony, więc muszę iść do domu. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy.
0: Proste, a skuteczne, ja uważam.
1: Wszystkich ludzi dobrej roboty. Dzwoń ta 321-321-600, a już za chwilę Bon Jovi, Living on a Prayer.
6: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
7: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
8: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
9: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
11: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marsze tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
14: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
15: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Nosowska i Sos Chaosu na antenie Antyradia. To przed sekundą, a za chwilę zagramy wam m.in. Marilyn Mansona, Bruce'a Springsteena czy The Offspring. Mamy też do oddania w wasze ręce bilet, podwójny bilet na Sound of the Ages Festival, który odbywa się 22 sierpnia na zamku w Ćmielowie i całkiem niewykluczone, że niedługo dowiemy się, do kogo ten bilet trafia.
1: Tak, a teraz uwaga, naprawdę łamiąca wiadomość, czyli breaking news z przedostatniej chwili. Korea Południowa zastanawia się, czy leczenie łysienia nie powinno być u nich refundowane. No, tymczasem w Polsce pacjenci na NFZ wciąż są na etapie rwania sobie włosów z głowy.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To co? The Offspring teraz.
0: No, uderzaj pan!
1: Proszę bardzo.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? No, matce naturze, ta odrobina deszczu się po prostu należy. Tak jak wam należy się w parze z głośników, zawsze jakaś nagroda. Dzisiaj rozdawaliśmy podwójny bilet na Sound of the Ages Festival w Zamku Ćmielowie. A pytanie brzmiało, jaka jest najgłupsza, najdziwniejsza wymówka, którą można sprzedać szefowi w robocie. Szefie, muszę dziś wyjść wcześniej, teściowa zadzwoniła, że pękła jej rura pod zlewem i woda zalewa kuchnię. Wtedy dzwoni kumpel, który czeka na dole w aucie. Kochanie, jedź natychmiast do mamy, weź wiadro, ręczniki i klucz francuski. Odkładam telefon, roztrzęsiony przepraszam szefa i wybiegam ratować teściową. Pod firmą czekają już kumple w odpalonym aucie z zimnym, złotym napojem, głową pełną pomysłów i ruszamy prosto na koncert. Taka to propozycja, która dzisiaj zwycięża w konkursie. Gratulacje, gratulacje, brawo. A już za kilka chwil w parze z głośników, między innymi Green Day, wybierzemy się wspólnie wespół w zespół na wakacje. Holiday.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antiradio.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: No, tak powiem ci, Tomek, wiesz, patrzę w ten kalendarz, wtorek dopiero, daleko do weekendu.
1: No, spokojnie, jakoś dowiosłujemy, wespół w zespół.
2: Ty będziesz wiosłował w sobotę od rana, prawda? W śniadaniu ustyranego.
1: Będę wiosłował, będę tyrał, będę orał, będę robił wszystko dla naszej słuchalności. Śniadanie ustyranego to będzie wyjątkowo późne śniadanie, bo wciąż jeszcze od 10 do 14 okres kanikularny wciąż trwa.
2: Czyli można sobie pospać po piąteczku.
1: Można, ale potem trzeba wstać, włączyć radio. Najlepiej w ogóle go nie wyłączać na noc, bo po co? Śpi się lepiej, co potwierdza zresztą 9 na 10 lekarzy i farmaceutów. W śniadaniu ustyranego porcja absurdu, rodem z naszego uniwersum obłędu, ułożona w formę listy przebojów.
2: A tymczasem my, farmazoneuci tej apteki, jaką jest rokowy eter, gramy wam dalej najlepszego roka na świecie. Farmazoneuci.

0: Farmazoneuci. Bardzo mi się podoba. To takie pomieszanie astronauty z farmaceutą, idealnie oddające istotę naszej audycji i naszego duetu. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomasz Ambroży-Obertyn, nisko się wam kłaniają i bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy was już od razu na jutro.
0: Tak jest, do pary z głośników. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Buziaczki, papa, a po nas po 20 oczywiście Piotr Frank Marciniak.
1: Pa!
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
9: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam, jest 20, odpalamy wtorkowy Turbo Topic po raz 2782. Proszę Państwa, dziś na liście tylko jedna nowość, 9 numerów będzie w niebie, 8 znajdzie się w piekle, a dwa kawałki na spokojnie zobaczą, co się dzieje w dzisiejszej rozgrywce. Nie ma niestety meczyków, jeżeli chodzi o futbol, ale na szczęście grają panie w siatkóweczkę. Meczek o 20:30. Polki zmierzą się z Ukrainą w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Jest to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, a zagramy jeszcze chyba tam z Francją i także z Włoszkami być może, jak dobrze pamiętam. Ale najpierw Kenny Hoopla, New America! I tak oto wjeżdżamy jako absolutna nowość.
7: 20.

0: Ależ ten numer jest przyjemny, ale dziś w dalszym ciągu w strefie zarażonej turbotopu 19 na liczniku zagraliśmy i po raz czwarty w zestawieniu i jeszcze w dodatku bez gazu, ale to może i lepiej, że w ogóle nie wypadnie z turbotopu. Jest 7 minut po 8 wieczorem, pora na telesfora, czyli zajrzyjmy do mojej cudownej, czarodziejskiej patery. Co tam dziś przygotowano tu dla was, żebyście poznali jakiegoś nowego wykonawcę? I tak też się stało. Hyperhuman z numerem Aby Żyć. 4 minutki 32 sekundy za chwileczkę. I oczywiście okazja, żeby ocenić ten kawałek, czy on będzie miał wpływ na wasze życie, jak się wam przy nim żyje, jak to się słucha i jak to wszystko grucha radioodbiorniczku.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Dobrze dają ognia. Zebra Head, A Perfect Life i Such a Bore. 18 na Turbo Topie i mamy już 15 minut po godzinie 20. Nie będę ukrywał, że dziś miałem jakiś wyjątkowo cudowny i wspaniały dzień. Wręcz przeciwnie. Jestem przyciśnięty i ogólnie czuję się jak 93 gumy Donald do rzucia. No ale trzeba po prostu jakoś to przełknąć. Połknąć tę żabę i mknąć do przodu, nie oglądając się za siebie. Czy pomoże mi w tym Grzegorz Kupczyk i jego Party Doll? Mam nadzieję, że tak. Dziś 17 na Turbotopie. Czwarty raz oficjalnie nasz towar eksportowy wielki, a z metalu Grzegorz Kupczyk i jeden do nieba. 17.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Kart Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marcinak. Piętnaście.

The Cult of Ignorance, Euro 15 na Turbo Topie i dziś poważny spadek, 5 obrotów w dół do szatana na kolana, ten zasłużony zespół dla rozwoju i popularyzacji muzyki rockowej na całym świecie. 20:32 grają nasze dziewczyny z Ukrainkami, to jest ostatnie już momenty przed mistrzostwami Europy, później zagramy jeszcze z Włoszkami i z Francuzkami, no ale na razie ten pierwszy meczek. Teraz bardzo ładnie Polki zdobywają trzeci punkt, Ukrainki mają 5, pierwszy set i zobaczymy, jak to się będzie rozkręcać. Proszę Państwa, czy rozkręci się jeszcze Marilyn Manson? Exit Wolf to jest 14 na Turbo Topie i dziś także spada wielki as muzyki, 4 do piekła.

Pierwszy śnieg, wolność to skam. Trzynastka na turbotopie dziś także szczęśliwa, bowiem pierwszy śnieg dostaje jeden obrót w górę i trzyma się mocno, ale na razie w tej drugiej dyszce. A kto wie, może jeszcze w tym tygodniu wskoczy do pierwszej. Jak tam nasze dziewczyny? O, widzę, że jest zmiana w wyniku. Polki 12, Ukrainki 11, pierwszy set. Teraz nasza zawodniczka będzie serwować. Zobaczymy to, jak to zrobi. Dobrze, odegrały wystawienie i mamy remis. No dobrze, dwunastka nadciąga. Tu krótki numer grupy Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. To jest kawałek, który dziś dostaje od was trzy obroty do nieba. To będzie bardzo szybki strzał w wykonaniu Green Day.

0: pije krew, jedenastka na turbo topie, tekst i te gitarki robią tu kapitalną robotę. 20:48, turbo topik, ratowanie 2782, jest wtorek, 11 dzień sierpnia. Jedna nowość, Kenny Hoopla, New America, a potem The Bullseye, Zimra Hit, Grzegorz Kupczyk, Wirefall, Europe, Mary Manson, pierwszy śnieg, Green Day i Batna. Tak to wyglądało od miejsca 20 do 11. Zerknijmy na meczek. Ależ teraz Polka przydzwoniła. Stysiak ma power w ręku i wykorzystuje to na moc posępnego czerepu. Polska 21, Ukrainki 16, 0-0 pierwszy set. Jest okazja, żeby go już niebawem domknąć. A my otwieramy paterę, a tu Hipnozaur i Afterlife. Też będzie gitarowo, bo Hipnozaur też potrafi w gitarki. A czy trafi na turbotopik? Kto to może wiedzieć? 4,5 minutki, Sia o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
7: I rozkręca się ten kapitalny wtorkowy wieczór, 21 minęła. Gramy po raz 2782 Turbo Topik we wtorkowy wieczór. Drugi set meczyku, Polki 6, Ukrainki 5 i chyba mamy teraz siódmy punkt. Pierwszego seta wygrały nasze dziewczyny, a więc na razie wszystko idzie zgodnie z planem, ale chyba nie może tego powiedzieć o pobycie na Turbo Topie, jeżeli chodzi o dzisiejsze notowanie. Grupa Dziwna Wiosna, numer Światła Miasta. Dziś ten kawałek po raz 13 w zestawieniu i oczywiście mogło się tak zdarzyć i tak też się stało. Słowem, wypełniło się, ale nie tak miało być, moi przyjaciele. Trudno, co robić? Światła Miasta i Dziwna Wiosna melduje się na miejscu 10. 5 do piekła.
8: 10.

0: Trey South Leaves i Karia, wspaniała wokalistka, kapitalnie to cyka. Tak sobie słuchałem na słuchaweczkach i pomyślałem, że może jak ja bym zrobił sobie trwałą, to wtedy też tak by mnie uniosło ku niebiosom. 14 dla Polek, 13 Ukraina, drugi set, pierwszego wygrały nasze dziewczyny. Teraz, ależ piękny blok! Bronią się jeszcze rywalki. No i wsadziły, mamy remis. Trudno. Trzeba walczyć dalej. A przed nami, proszę Państwa, za chwileczkę Pancia z Teksasu. Już kiedyś była na Turbotopie i nawet miała swoje 5 minut. Teraz proponuję numer, który ma 2 minuty i sekundę. Nami nazywa się Emil Wolf, a kawałek zatytułowany jest Power. Czy ten Power przełoży się na Turbotop? Oto pytanie.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Zalewski, tak, tak, dziś ósemeczka na turbotopie pomalutku, po ścianie nie jesteśmy Marsjanie. 14 minut po 21, Zalewski dostaje od was dziś 5 obrotów do nieba. No a Polki za chwilę być może domkną tego seta i będą prowadzić 2 do 0, 20 do 15 dla naszych dziewcząt. Teraz ależ nas zrobiły Ukrainki. No cóż, potrzebują punktów jak kart tlenu w Wigilię. 16 Ukraina, Polska 20. No i za chwilę to wszystko będzie się już rozgrywać do wielkiego finału. A ten finał to oczywiście set trzeci. Jest szansa, żeby to domknąć na trzy ruchy i głuchy. Proszę państwa, The Warning i Ritual. Siódemeczka na turbotopie. 10. raz w zestawieniu. Meksyk dziś bez gazu. 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Ale oni muszą mieć zdrowie, żeby tak cały czas naparzać od kilkudziesięciu lat. The Rolling Stones, Mr. Charm. To piąteczka na Turbo Topie dziś po raz trzeci. I jeszcze jakby tego było wszystkiego mało, to przydzwonili aż 7 obrotów do nieba. I już za chwilę wpadną w ramiona Archanioła Gabriela. Polki 9, Ukrainki 8. Trzeci set 2-0 prowadzimy. No i teraz jest walka, żeby zdobyć ten 10. punkt. Bronią się. Kontra. Polki też to wyłapały. Ależ emocjonujące widowisko. To się nie skończy, a za chwilę skończy mi się podkład. No nie, no grają dalej, grają. Papa Roach, See You in Hell. No i co? Jeszcze grają. Dajcie spokój. Czyste szaleństwo. 4.

0: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.
1: Z ulic znikają twarze i śmiech. Puste spojrzenia widzę w ekranach gdzieś. Próbuję krzyczeć, lecz to nie mój głos. Czy jeszcze jestem, czy zniknąłem stąd? I widzę, że też nie masz sił, by podnieść się i zamknąć za sobą drzwi. Wiesz, że nie dziwię się tobie już, że nie masz sił.

bardzo przyjemny kawałek. Dobrze się tego słuchało. Tabula rasa i diamenty. Ostatnia propozycja do Turbo Topu z mojej cudownej patery. Proszę Państwa, są pewne turbulencje w trzecim secie, ale Polki nie pękają na razie na robocie. Teraz serwują nasze dziewczyny. Jest po 14. I co? Zmieściły to chyba Ukrainki. No ale dobra, nie zajmujmy się tym. Pierwsza dyszka już dobiega końca. Zostały tylko trzy najlepsze kawałki. Przypomnijmy, na 10. Dziwna Wiosna, potem Taria, Zalewski, The Warning, Editors, Deraż, dziś dwa w dół na 6. Rolling Stonesi na 5. i Paparo, czwóreczka. A kto zgarnia? Pięknie haftowany Jasiek. I do tego dziś dorzucę naprawdę wyjątkowy designerski wazon, który ma ponad 1,5 metra. Wiecie, co tam można wsadzić? Jack White! Dollar Bill! W piątek był asem i królem Turbotopu. 5 razy zgarnął złoto, a dziś brąz. 3.

kapitalny numer. Lubię to od samego początku. Airborne, Kidina, Candy Store. Wspaniały kawałek na miejscu drugim. Dziś 4 do nieba i oczywiście wrasta od razu poważny kandydat do złota. Czy to się wypełni w tym tygodniu? Kto to może wiedzieć? Czy Polki domkną ten meczyk? Daj Boże, 23 dla Polek, 19 dla Ukrainy. Trzeci set. A jutro będziemy mieć, proszę Państwa, jak w ulu. Gieksa zagra z Hapoelem Tel Aviv o 18:00. Rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Natomiast wieczorem Super Puchar UEFA i Paris Saint-Germain kontra Aston Villa o 21:00. Szał, pał, mius, hasz. To numer jeden na turbotopie. Trzecie złoto na koncie i to mius rządzi w antyradiu. Ja życzę Państwu oczywiście wspaniałego wieczoru, kolorowych snów i do jutra. 1.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.